0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 100

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Piątkową walkę z porankiem. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. To była ekipa Dub Dogs.
1: Matko Bosko, już piątek, zapomniałem
0: to
1: o tym.
2: Nie, czekaj, niech to się zatrzyma. Bo dobra, już niech leci do weekendu.
0: Niech leci.
1: Teraz to już został, teraz to już się nic nie da. Filip Kliber,
0: Natalia Kawałek
2: i Mateusz Marek.
1: Dzień dobry wam wielkie, cześć.

0: To jest dobry numer, to jest porządny numer. To jest Armin van Buuren w RMF Max rano. No.
1: Wiadomo.
2: I powoli się zbliżamy do godziny 6:00 i to jest ostrzeżenie, że przyjdą bez zapowiedzi i musisz ich wpuścić.
0: Co?
2: Nie chodzi o rodziców, nie chodzi też o policję, ale blisko. Przyjdą urzędnicy i będą kontrolować kompostowniki. W Krośnie na przykład już to robią, bo jak ktoś zadeklarował, że kompostownik ma, dostał ulgę podatkową na to, no to trzeba sprawdzić, czy faktycznie tam się wszystko zgadza.
3: Moi drodzy, w takim razie, jeżeli o 6:00 ktoś zaczyna wam pukać, to są dwie możliwości. Albo ABW, albo sprawdzałem kompostownik.
0: Rada od nas na każdą taką okazję. Nie otwierajcie w samych gaciach. Trzeba się ubrać. To już jest ten czas.

0: Pan Morandi nam tak zaśpiewał: ludzie, nie walczcie, anioły latają. I to jest coś, czego trzymamy się tuż przed godziną 6 w RMF Max.
1: Ja zastanawiam się, czy sobie tego nie wydzierać na plecach.
2: Nie, bo... no to trzeba by odciągnąć ręce do góry i łapać, łapać, łapać.
1: Ale też przy okazji wyciągnijcie uszy do góry, bo już dosłownie teraz flash najważniejszej informacji. Nie śmiejcie się, to są ważne informacje.
2: Wiem, wiem, to jest akurat bardzo poważne rzeczy.
1: Tak, 6 na zegarach. Max.
3: Słuchacie RMF Max Włocławek. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Włocławski magistrat inwestuje w infrastrukturę sportową przy placówkach edukacyjnych. O szczegółach powiedział nam prezydent Krzysztof Kukucki.
4: Trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, który będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim.
3: Jedna z inwestycji cieszy mieszkańców Zawiśla, ale nie tylko.
4: Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół numer 8 na włocławskim Zawiślu, przy Szkole Podstawowej numer 8 na włocławskim Zawiślu. Odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików.
3: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Dzisiaj w RMF Max zaglądamy do przestrzeni ekspozycyjnych Centrum Kultury Browar B, gdzie w galeriach sztuki Beczkownia oraz Fermentownia można oglądać wystawę malarstwa Tomasza Lewińskiego.
5: To artysta pochodzący ze środowiska włocławskiego. W 2003 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu. Jest malarzem. Właśnie taką specjalność skończył także na UMK w Toruniu. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne i zbiorowe. Bardzo dużą liczbę tego rodzaju działań już wystawienniczych. Głównym nurtem jego działalności jest właśnie prezentowanie i odwoływanie się do natury. To prace o charakterze realistycznym, ale z takim ujęciem właśnie osobistym artysty.
3: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. W ostatni weekend września we Włocławku odbędzie się Pro Gaming Cup. To nie lada gratka dla gamerów kochających rywalizację, ale także starszych i młodszych mieszkańców miasta, dla których przygotowano wiele atrakcji. To m.in. strefa retro, pogadanki i warsztaty czy cyfrowa strzelnica. A więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu wydarzenia. Za kilka tygodni czeka nas kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna, a więcej na temat tego eventu już teraz powie wam reporter RMF Max Bartek Seklecki.
6: Premierowa odsłona Festiwalu Literatury Biograficznej została zorganizowana w 2024 roku. W 2026 do stolicy Kujaw przyjadą Izabela Trojanowska, Roman Czejarek, Krzysztof Materna, a także Michał Fajbusiewicz. Od 15 września w Mediatece będzie można odbierać darmowe wejściówki.
3: Dodajmy, że tegoroczna odsłona Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej potrwa od 14 do 17 października.
1: 3 minuty po godzinie 6, kawa już pachnie. Mamy nadzieję, że u was tak samo pachnie kawą, po to, żebyście wstali.
0: Ale powiem szczerze, ja mam nadzieję, że nie tylko pachnie, ale też dobrze smakuje ta kawa, bo ty na przykład kawę masz, a my z Matełkiem jeszcze nie, więc...
1: Spokojnie, wiesz. Zdążycie zrobić.
2: Magia, uśmiech, energia, to się tu dzieje.
0: To są trzy najważniejsze słowa tego poranka. Dzień dobry.

0: Piosenka taka, wiecie, trochę romantyczna, ale jednocześnie porankowa. My body isn't ready, na przykład, żeby kołderkę zdjąć z tego body.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Specjalnie dla was od rana porcja najbardziej pożytecznych informacji na świecie, żeby wiedzieć, jak się odnaleźć. I słuchajcie, będziecie zbierać
4: kodry.
3: Będziecie zbierać grzyby? Będziecie, bo to jest nasz narodowy polski sport. Sezon grzybowy zaraz wjedzie i teraz są dwie ważne informacje, jak nie zbierać grzybów.
4: Aha.
3: Nie wolno zbierać grzybów pod ochroną. Są miejsca, w których nie wolno zbierać grzybów, czyli tam rezerwaty i parki przyrody
4: tak
3: i tak dalej. Mhm. Dlaczego? Bo za to grozi mandat, kochani. Tak jest.
0: Mandat za grzyby.
3: Można normalnie dostać 15 lat więzienia. Nie, dobra. 5000 złotych kary, no.
4: No tak, no bo do lasu jak już idziemy, to z koszykiem i kodeksem karnym.
0: Albo pod rękę bierzemy Matełka i Matełko wie, co grozi, no. Także
3: nie dorwą nas.
4: Nie dorwą. Piątek i od razu grzybnia, nie? 10 po 6.

0: tak.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Jak wjedzie banger na antenę RMF Max, to mamo, nie zamiataj, bo RMF Max pozamiatało. Ila Jokes i Reasons za nami.
1: Ale jadą nie tylko bangery, wiemy, że jedziecie świry. Też wy. Jadą, świry jadą w RMF Max, ekipa RMF Max. Wiemy, że nie śpicie, że jesteście po drugiej stronie i my jesteśmy bardzo ciekawi, kto tam kurde nie śpi,
2: tak,
1: poza nami, no.
2: Gdzie wy w ogóle pracujecie? Czyli innymi słowy, jaka praca? Nie śpi o tej porze. Musicie nam dać koniecznie znać.
1: Ja się już loguję na Facebooka.
2: Głosóweczkę na Messengerze właśnie, albo na Instagramie. To jest mega proste. Pyk, pyk, klik, klik, nagrywasz. Jest śmiesznie, słyszymy się. Betoniarze pozdrawiam, widlarzy, floryści pozdrawiają, handlarzy. Wszystko się zgrywa, no.
0: Byku, jeżeli jeszcze nigdy nie nagrywałeś głosówki, to zobacz, jakie to jest proste. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Zobacz, jak to jest być po raz pierwszy na antenie, żeby cała Polska cię słyszała. Jaka praca, nie śpi. Czekamy na waszą głosówkę.
3: Reklama. Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworskie Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G. Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
4: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
8: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic, spółka z o.o.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj. To jest Dliwka, to jest projekt Enklawa na rozbudzenie w RMF Max. 6:32, moi drodzy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: A to jest ekipa poranna RMF Max i teraz usłyszycie wszyscy, kto oprócz was jeszcze nie śpi, jaka praca
4: Spawacz,
3: nie śpi.
4: Spawacz z Bawacza pozdrawia z rana, bo elektrownia w Turku nie zbuduje się sama.
0: No i słuchajcie, to jest właśnie ta poezja, poetyka poranków. Człowiek widzi to wschodzące słońce i Mickiewicz się w nim budzi od razu wewnętrzny, romantycznie się robi.
3: Taki,
0: no,
3: który był uśpiony przez ostatnie 40 lat, nie? Ale kto jeszcze nie śpi?
5: Hej, ratownik medyczny nie śpi.
3: A wiadomo, oni zawsze na służbie.
6: Dzień dobry, melduje się Grzegorz, dostawca produktów ekologicznych.
3: Tego potrzebujemy właśnie. Od rana świeże ekologiczne
0: dobra
3: produkty.
0: Dobra, tylko ta ekologia kierowcy, i ekologia. Ludzie.
3: Kierowcy i spawacze, pozdro.
7: Eko Grzechu.
8: Rolnicy pozdrawiają od 5 rano na nogach, w szczególności hodowcy bydła mlecznego. Teraz doimy, mieszamy wóz paszowy, a potem cały dzień w polu.
3: Tak jest, to tak jak nas. Najpierw doją, potem wymieszają, wszystko się zgadza.
9: Max. Elektrycy nie śpią, bo są na fazie.
0: I tego wszystkim życzymy, no.

0: Mix je. I teraz będzie je, bo się ucieszycie. I będzie je, bo będzie o jedzeniu. Tylko ostrzegamy, ślinianki wam będą bardzo mocno teraz pracowały.
1: Sprawa
0: bardzo
1: jest prosta. Potrzebnych jest 100 oficjalnych sędziów na Mistrzostwach Świata w tiramisu.
2: W jedzeniu tiramisu czy w robieniu tiramisu?
1: Właśnie, to jest super. Oni będą robić, a ty musisz oceniać. To jest co roku w październiku super. W miejscowości Treviso we Włoszech.
2: Super, tak. To jest sprawa. Uważam, że będzie się super spało po tych zawodach.
1: Niektórzy trenują na to całe życie.
3: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
4: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
5: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: 6 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
9: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: prawej strony krzyku.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Najlepiej od samego rana w RMF Max.
1: Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął, nigdy nie przeminął.
0: Z innej pola, no oczywiście, a to już 6:48, żeby nigdy nie przeminęła, jak macie na siódmą.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Używata czasem czata GPT.
5: O, tak,
4: i różnych AI-ów, no to teraz musimy się wszyscy mieć na baczności, bo w Polsce powstanie tak zwana policja od AI.
5: Ijo,
4: wjazd na chatę. Będą, kochani, kontrole, mogą być kary, także trzeba wgłębić się w temat i uważać, no.
6: O, tak, i trzeba uważać na takie telefony. Halo, policja, proszę przyjechać, szybko, chat GPT mi tu kłamie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
6: Na Facebooka nigdy nie chcieli przyjechać.
0: No, a na chat GPT to od razu.
4: Nie wpisuj 60 w chat GPT.

0: które nie dają zasnąć.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: I to jest bardzo dobre łubu-dubu z rana za 5 minut, godzina 7 i za 5 minut usłyszycie wiele informacji.
1: Potem wracają oczywiście hity na maksa, będzie jeszcze lepsze u pani po godzinie 7, ale póki co skupcie się na tym, że za chwilę będzie flash, sport i do tego jeszcze będzie co?
2: Prognoza pogody, kochani, to przygotowują poważni ludzie, profesjonaliści po to, żebyście dostali od rana to, co najcenniejsze, no.
1: 6:55 i to już w takim razie oznacza, że 5 minut tylko pozostało. A, i tyle, tak? I tyle.
2: Tak.
1: Okej.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamo, gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
15: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Dochodzi siódma, pora sprawdzić, co tam dzieje się na świecie. Ania Łopuszańska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co masz dla nas? Opowiadaj.
2: Słuchajcie, no zrobiliśmy szybki research, sprawdziliśmy, co dzieje się na świecie i postanowiliśmy w piątek pominąć kiepskie wiadomości. Macie od nas garść pozytywnych informacji. Nasze siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Polki pokonały Holenderki 3-1. Doskonale zaprezentowały się zmienniczki Paulina Damaska i Julia Szczurkowska.
3: Świetną zmianę w trzecim secie zaliczyła też Paulina Damaska. Pomogła wygrać kluczowego seta i dobrze, że na parkiecie została już do końca meczu.
4: Końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji tej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
3: Polki rosną z meczu na mecz i tylko pytanie, czy urosły już tak bardzo, żeby w sobotnim półfinale pokonać Włoszki, to aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata.
2: Tyle od Cezarego Dziwiszka. Pozostajemy w sportowym klimacie. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski zamierza powalczyć o stołek prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To teraz doniesienia zza oceanu. Nowy Jork zakazuje uczniom korzystania z AI. Chodzi o dzieciaki do 8 klasy włącznie. Władze Nowego Jorku tłumaczą, że chcą w ten sposób ograniczyć wpływ sztucznej inteligencji na rozwój krytycznego myślenia. Nauczyciele mogą używać AI wyłącznie do planowania lekcji. Nowe zasady przewidują zablokowanie we wszystkich klasach m.in. czata GPT, Claude, a także chatbotów. No to ciekawe, czy Polska kiedyś też pójdzie w tę stronę. Tymczasem u nas piękny wrzesień. No może nie wszędzie, miejscami do 25 stopni słonecznie. Będą takie miejsca, gdzie przydadzą się parasole, ale o tym za chwilę. Co prawda ten miesiąc kojarzy się z powrotem do szkolnych obowiązków, ale uczniowie jakoś niespecjalnie narzekają.
5: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. No, wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
6: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
5: Nie, ja się nie smucę.
6: Zaczynacie liceum teraz?
7: Tak, zaczynamy liceum. Będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
8: Matematyka, którą lubię.
6: Super. Koledzy też będą jacyś?
8: Tak.
6: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
8: Tak.
2: A z radosnymi, jak słychać, uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
0: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
2: I na otwarcie piłka nożna w Ekstraklasie Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. W zaległym meczu piątej kolejki Lech Poznań pokonał 2-1 Jagiellonię Białystok. Kolejarz uderzył w samej końcówce spotkania. Nasze siatkarki znów pokazały klasę. Jak słyszeliście, są w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Holenderki 3-1. I na koniec jeszcze doniesienia z kortów.
9: Game Świątek.
2: Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlamowego US Open. Wczoraj pokonała Nadię Podorską 6-3, 6-2. Nasza tenisistka w trzeciej rundzie zmierzy się z Czeszką Marię Błuskową.
0: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Dziś pogodowa mapa jest mocno podzielona i to jest niesprawiedliwy podział, dlatego że mamy tak, północ z deszczem, podobnie będzie na zachodzie kraju, ale już na południu jest opcja na słoneczne akcenty, no i tam do 26 stopni, 18 nad morzem.
1: Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja dzisiaj rano sobie sprawdzałam prognozę pogody i czuję, że mój telefon mnie oszukał. Także tak. Ania, ja się bardzo cieszę, że ty jesteś.
2: Super.
1: I ty nam mówisz, co realnie nas czeka, bo telefony kłamią, no.
2: No, iPhone'y niestety bardzo.
9: Realnie zawsze warto mieć ze sobą czepek, parasol, klapki.
1: I Anię.
9: Tak.
2: I Anię.

0: Ale to jest poranek w RMF Max, to jest september i 9 po 7.
1: Natalia i Mateusz.
2: Co roku ten temat grzeje i jest najnowsze podsumowanie, jakie są najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom. No bo przecież wszyscy myślą, a jak tam ja wypadam, jak moje imię.
3: Tak, czy jestem tam na szczycie, czy już jestem niemodna.
2: W rankingu, u mnie w klasie były 4 Michaliny. Jak jest w tym roku, co będzie modne? Słuchajcie, na szczycie u dziewczynek jest oczywiście Zosia, niezmiennie Zuzanna i Maja, to pierwsze 3 miejsca. A wśród chłopaków Nikodem, Antoni i Jan.
3: Ale to powiem ci, Mateusz, że masz jakieś bardzo dziwne dane. Ja nie wiem skąd, bo ja byłam pewna, że najpopularniejsze imię to jest jednak Tosia.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Rozumiem, że chodzi o dramę filmową. Jabłczyńska.
0: Nigdy w życiu.
2: Tylko
3: imię
2: ja mogę być Tosią.
3: Każdy może być Tosią, okej?
0: Okay? No, zobaczymy.
3: Nie będziemy się bawić w pozwę, słuchaj.

0: Taki słodko-gorzki miks. Trochę radości, trochę smutku. No takie są poranki, nawet te piątkowe, bo jednak trzeba wstać, jednak trzeba wyjść z domu, dzieci muszą iść do szkoły. Sami wiecie, jak to jest. No, 7:19 na zegarach.
1: Ale przy okazji, słuchajcie, ten piątek może się zacząć na pełnej petardzie, chciałem powiedzieć, bo możecie wygrać stówkę w naszej zabawie. Do tablicy, proszę!
2: To jest tygodniówka dla ciebie i dla Bąbelka, albo tylko dla Bąbelka, to już zdecydujcie sami.
0: Albo tylko dla ciebie.
2: Mm-hmm. Zadajemy pytania z kategorii czwarta, piąta klasa podstawówki z historii. Wszyscy się bawimy, wszyscy słuchamy, wszyscy zgadujemy, ale ktoś się musi zgłosić do zabawy na antenie. I to jest
0: właśnie
2: bardzo proste. Trzeba wysłać nam SMS-em pod 3001 nazwę waszej samochodowej drużyny, bo może idziecie teraz do szkoły i będziesz mógł skorzystać z podpowiedzi swojego
1: pasażera, albo swojej Bąbelki, no.
2: Tak.
0: Jakby co, to może być to też drużyna kuchenna albo łazienkowa. Tak. Może teraz myjecie zęby i się chcecie zgłosić, nie ma problemu. Drużyna, jak jest dwuosobowa, super, może być trzyosobowa,
2: może być
0: cała klasa, nie polecam, bo ciężko dojść do jakiegoś ładu i składu, ale szukamy drużyny, która będzie chciała porozmawiać o historii. Pytania z kategorii historia, czwarta, piąta klasa, stówka do zgarnięcia, kochani, 3001, zgłaszamy się.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Lato zachęca do podróżowania. Bądź gotowy na każdą trasę z autoryzowanym serwisem wątarski. Zapraszamy użytkowników Volkswagenów, Skody, Seata i Kupry. Oferujemy profesjonalny serwis. Serwis olejowy i układu hamulcowego. Wymianę oleju w skrzyni DSG. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtrów przeciwpyłkowych. Twój samochód ma więcej niż 4 lata? Zapytaj o rabat. Autoryzowany serwis wątarski. Włocławek Toruńska 169. Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja. U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
8: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy!
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.

0: La, 7.29, CIA Chip Frills, ale to jest dopiero początek emocji, bo to jest zabawa do tablicy, proszę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: To właśnie w tej zabawie zadajemy wam trudne, niewygodne pytania. Jeżeli dobrze odpowiecie, to wygrywacie stówkę kieszonkowego, bo to jest być może wasza samochodowa drużyna, być może to jest poranna drużyna. A z nami dzisiaj jest na antenie niewyspana Zuśka, bo tak się nazywa drużyna. Pawła, siemano.
3: Cześć, cześć.
4: Słuchaj, Zuśka podobno już weszła, przekroczyła próg przedszkola, tak?
5: Czyli może spać.
3: Tak, Zuśka już może spać w szkole.
5: Okay. No to zazdrościmy.
4: Musisz być dzielny, musisz sobie poradzić w takim razie samemu. Dla Zuśki ślemy pozdrowienia i mamy nadzieję, że będzie dla niej tygodniówka, stówka w przedszkolu, jest na co wydawać. To nie oszukujmy się.
5: Ale tak mi się wydaje, że Zuśka i tak by ci nie pomogła, bo pytania, wiesz, z zakresu piątej klasy podstawówki, więc...
4: Dobra, nie wiesz, czym się teraz interesują dzieci, dobra?
5: No. Przepraszam.
4: Dobra, słuchaj, Paweł, wjeżdżamy z quizem do tablicy. Proszę, pozwólcie, że zadam pierwsze pytanie.
5: Kategoria historia.
4: Kochany, wymień chociaż dwóch bogów, w których wierzono w starożytnej Grecji.
3: Zeus, Posejdon.
0: Wow! Ty, dobra, ty mówiłeś, że z historii to tak wiek. A to się okazuje, że ty jesteś...
5: Jakaś Odyseja była oglądana chyba.
0: Może.
5: Coś,
0: drugie
5: coś
0: pytanie.
5: Faktycznie kojarzysz. Dobra, drugie pytanie. Z czego słynęła Sparta?
3: Waleczności i obrony.
0: Dobra, rozdajemy, tak! Yes! Pięknie!
5: Dwa plusiki dają 100 zł
0: tak
5: i właśnie wygrywasz stówkę w RMF Max!
0: Paweł, to jest Sparta!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Tylko u nas nie dostajesz sandała do studni, także wszystko się dobrze kończy.
0: U nas się dostaje hity. Gips, Kukon, Jonatan, ty masz.

0: Sugar Babes, które wciskają guzik. To Push the Button o godzinie 7.37 w RMF Max. Gramy najlepiej, gramy najbardziej pobudzająco. Dobrze, że akurat zaczynacie ten poranek piątkowy z nami.
1: A my mamy hit wakacji, słuchajcie. Nie chodzi tym razem o piosenki, chodzi o jedzenie, bo wiemy, co jako Polacy jedliśmy najchętniej, najczęściej. No, hit lata po prostu.
0: Mizeria.
2: Nie, właśnie.
1: Ale też smacznie.
2: Gofry też nie.
1: Też nie.
2: Najczęściej jedliśmy jednak pizzę. Na drugim miejscu kebab, a na trzecim burger.
1: No i to brzmi jak standardowy, trzydaniowy obiad na studiach, no. Albo świeżo po wypłacie.
2: Bo pizza to jest jak kebab, ale z chlebem, a wiadomo, no bez chleba się nie najesz.
0: No wiadomo. Reklama.
3: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G. Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
4: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
5: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
6: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy!
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
11: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Włocławek 89,2 FM.

0: To jest Fast Boy, tak fajnie gra, Music Sounds, RMF Max oczywiście, bo gdzie?
1: Wstawaj, nie udawaj!
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: To mi się podoba, to jest konkret, jest 7.49, my od razu wjeżdżamy z informacjami
0: z Egiptem, wjeżdżamy.
3: Pełnej.
4: Wlatujemy.
3: Wiza do Egiptu, to jest ważna informacja dla tych, którzy się jeszcze wybierają we wrześniu, będzie droższa. I to już nie będzie $30. Nie, mój drogi.
0: Ile?
3: To będą $33.
4: Ale spokojnie, pragniemy was tutaj naprawdę przytulić do serca. Mamy plan na to. Odbijemy sobie to na All Inclusive.
0: O!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Tyle więcej trzeba zjeść.
4: $3 więcej.
3: To tak jest za darmo, no hello.
5: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Takie czary od Dua Lipy. Jak się głośno śpiewa o miłości, to ta miłość podobno przychodzi. Dua Lipa jest tego najlepszym dowodem, także jakby co, piosenki miłosne śpiewamy bardzo, bardzo głośno.
1: No, ja nie biorę za to odpowiedzialności, co tam będziecie dzisiaj wywoływać, ale my wywołujemy Anię Łopuszańską, także nawołujcie teraz.
2: Ania!
1: Hop, hop!
2: Ściągamy myślami flash.
1: Flash sport i oczywiście prognozę pogody.
0: Za 4,5 minuty.
1: Dokładnie.
0: Zostańcie blisko.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost, utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit. Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.
19: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
15: Hit na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.
2: I minęła ósma i czas na flash i jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, jestem.
3: IMGW ostrzega, dziś może popadać miejscami solidnie, szczególnie na północy kraju. Alerty obejmują pomorskie i północną część zachodniego Pomorza. Ostrzeżenia mają być aktywne do 20. Niemal połowa Polaków między 18 a 35 rokiem życia ocenia swoje finanse pozytywnie. To wyniki badania pracowni UC Research.
19: Kiedy słyszymy, że 42% młodych Polaków dobrze ocenia swoje finanse, łatwo wyciągnąć wniosek, że niemal połowa młodego pokolenia żyje w dużym komforcie finansowym. Mówimy o bardzo młodej grupie osób, 18-35 lat, to też weźmy pod uwagę, że część z tych osób są to osoby ciągle uczące się, które dopiero wchodzą w życie zawodowe i tą swoją stabilność, finansowość dopiero zaczynają budować.
3: Komentował dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, profesor Martin Dahl. Dostaliśmy właśnie sygnał z Krajowej Dziesiątki w Zachodniopomorskim na odcinku Stargard-Wałcz. W miejscowości Jabłonowo doszło do zderzenia dwóch osobówek. Droga jest zablokowana. No i jeszcze Krajowa Jedynka w Śląskiem na odcinku Czechowice-Dziedzice-Pszczyna w miejscowości Koczałkowice-Zdrój. Także doszło do zderzenia dwóch osobówek i jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. I zanim o sporcie, mamy jeszcze świetną wiadomość dla fanów Gwiezdnych Wojen. Ich twórca George Lucas otwiera muzeum z innej planety. Przygotowania trwały 17 lat. Budynek, który powstał w Los Angeles, przypomina statek kosmiczny. W środku znajdziemy ponad 30 galerii prezentujących malarstwo, fotografie, komiksy i rzeźbę. Obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami zobaczymy oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. Otwarcie 22 września.
20: Co się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
3: Maja Kwalińska i Magda Linet zapewniły sobie awans do drugiej rundy US Open. Nasze tenisistki wygrały w Nowym Jorku z Chinką Han Yu Guo i Francuską Kristiną Mladenowicz. 6-7, 6-4, 6-4. Gratulacje z kortów. Przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. Jagiellonia Białystok przegrała 1-2 wyjazdowe starcie z Lechem Poznań. Autorem jedynego gola dla żółto-czerwonych jest obrońca Yuki Kobayashi.
21: Nie jestem oczywiście zadowolony z wyniku, ale z obrazu meczu jestem zadowolony, bo uważam, że graliśmy na niezłym poziomie tutaj, w Poznaniu.
3: Mówił po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec.
22: Sprawdź.
23: Sprawdź.
22: Pogoda w RMF Max.
3: Najchłodniej, bo 18 stopni dziś nad polskim morzem. Szczecin 18, 21 to Gorzów, Wielkopolski i Warszawa. Najcieplej będzie w Katowicach i w Krakowie po 26 kresek. No i tam też można liczyć jeszcze na słońce, natomiast reszta kraju będzie się zmagała z chmurami i deszczowymi momentami.
24: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
2: I skąd to wszystko wiecie? Od nas to wiecie, bo słuchajcie RMF Max, jesteście gotowi na wszystko. Aniu, dziękujemy ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: A my zaczniemy dalej z tym Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek.
0: I jeszcze DJ Gorza, Jason Derulo, Melody, no i Michiko, wiemy, że to lubicie.
25: 3 minuty po 8.

0: Hands up, czyli podnieście ręce wszyscy ci, którzy chcą wygrać 15 tysięcy złotych.
1: No nie, no niech jeszcze ktoś to wygra, no naprawdę, no już parę razy się zdarzyło, ale no jest to 15 tysięcy, a to jest ostatni dzień tej zabawy Casa de Palma, no.
2: No właśnie, musimy to powtórzyć głośno, wyraźniej, drukowanymi literami. Ostatni dzień na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
0: No to co, no w ostatni dzień nie wyślesz
1: SMS-a?
0: Weź
1: sprawy w swoje ręce, pykasz SMS-a o treści max na numer 7327 za 3,69 albo wbijasz na rmfmax.pl i no kurczę, niech się to zdarzy, no.
2: Weź sobie to ogarnij przed weekendem, jest piątek, 15 koła, to się przyda na coś, na pewno, no.
0: No 15 tysięcy, proszę cię, na sobotę, na niedzielę, potem, przecież to potem starczy nawet na poniedziałek.
2: No właśnie, słuchaj, jak się postarasz, to i na wtorek.
0: Więc wyślij teraz SMS o treści max na numer 7327 albo wejdź na rmfmax.pl. Ostatni dzień Casa de Palma.

0: idealna ekipa na piątek. Robin Schulz i Burbs, Better Times. No bo wiemy, że za chwilę te lepsze czasy nadejdą, zaraz będzie weekend i zaraz wszystko będzie git. 8:18, weekend się zbliża wielkimi krokami, kochani.
1: I przy okazji zbliżają się najważniejsze poranne informacje. Macie je u nas we Wstawaj, Nie Udawaj, które potem możecie opowiadać sobie w pracy ze znajomymi.
2: Jest beka.
1: Bo na przykład ponad 55 kg nielegalnej substancji za prawie 20 milionów baniek polskich złotych
0: znaleźli to dużo.
1: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni. Zastanawiacie się, jak to trafiło do Gdyni?
0: Jak?
1: Przypłynęło to w kontenerach ze złomem z Brazylii. No, w kontenerach, nie?
2: Nie wiem, na co oni liczyli. Jak przemycali to w złomie, to przecież musieliby zrobić nową kategorię. Złom żeliwny, złom kolorowy i co? Złom biały? RMF Max.
0: Ale to jest tylko dowód na to, że jak przemycasz narkotyki, to podejmujesz bardzo złą decyzję.
2: Złom.
0: Złom, no.
3: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować

0: pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
3: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
9: I po reklamie.
10: Jestem Kuba.
11: Tu Martyna.
12: This is Lady Gaga.
13: Z tej strony Cleo.
14: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Włocławek 89,2 FM.

0: Ten numer to jest wszystko. Tyry, wszystko to, co dobre. Oczywiście The Colors i Italo Disco w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Teraz uważajcie, teraz się trzymajcie mocno, ponieważ...
4: Zapnijcie pasy, kochani, no.
3: 4 września 2000 roku usłyszeliśmy po raz pierwszy wszyscy w polskiej telewizji właśnie tę melodię. Aha. Moi drodzy, po raz pierwszy wjechała czołówka Pokémonów do nas, do Polski, do kraju nad Wisłą. W związku z tym my postanowiliśmy trochę się w RMF Max pokłócić. Jak zaczęliśmy gadać o Pokémonach, to jest w ogóle jakaś masakra, nie?
0: Każdy ma swoje wspomnienia, każdy kocha Pokémony i słuchajcie, no właśnie, każdy ma swojego ulubionego Pokémona. Na przykład ja nie przepadam za Pikachu.
3: No, jak to usłyszałem, to myślałem, że ci wiesz, z pioruna strzela,
0: nie? No bo był zbyt banalny, ja wolałem Psajdaka na przykład.
4: Ty byłeś alternatywką od zawsze, tak?
0: Tak. A twój ulubiony Pokémon?
4: Snorlax był super.
3: Bo chrapał, o to chodzi?
4: Bo dużo spał i ja mu wtedy bardzo zazdrościłam.
3: I teraz, moi drodzy, jeżeli macie swojego ulubionego Pokemona, to nagraj teraz głosówkę na Messengera RMF Max albo przez naszego Instagrama. Zobacz, jakie to jest proste, a przy okazji pokłóćmy się, który Pokemon jest najlepszy.
4: To jest najlepszy powód do tego, żeby się pokłócić w piątek z rana o Pokemony. To jest bardzo poważny temat. Tutaj rozwody możemy zacząć, jakieś, wiecie.
0: Niech się nam zamieni antena w arenę walki. Którego Pokemona wybierasz i dlaczego? Dlaczego nagrywajcie głosóweczki? Instagram, Messenger.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Pikachu?
3: Mam tego więcej.
4: A masz miał to fakt? Czy nie, nie masz?
3: Cholipka. Tego nie wziąłem. Jaki Pokémon jest najlepszy? Nagrywaj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.

0: aż do nieba. Katy Perry i Firework. O tej porze nie byłyby widoczne sztuczne ognie, ale dobrze je słychać, przynajmniej w RMF Max, 8:38.
1: Ale dzisiaj przede wszystkim jest 4 września, to oznacza, że w roku 2000 po raz pierwszy naprawdę usłyszeliśmy właśnie tę melodię.
2: Początek Pokémonów, oczywiście.
0: Poznaliśmy Asha Ketchuma, Misty i...
1: Ketchupa.
0: Sam jesteś ketchup.
1: Ty jesteś ketchup. Posłuchajcie też przy okazji, ponieważ wybieramy najlepszego Pokémona, a Mateusz przed chwilą rzucił bardzo kontrowersyjne zdanie.
0: No.
1: Co powiedział?
2: Nie lubię Pikachu, ja nie lubię, no.
1: No, no właśnie.
3: Pikachu! Jak można nie lubić Pikachu?
2: No, tak samo jak Brukselki na przykład.
0: Bo my się zaraz naprawdę pokłócimy, dobra, nie tylko o Pokémony, wiesz?
2: Kto jeszcze walczy?
4: Moimi ulubionymi Pokémonami jest dwóch moich przyjaciół ze studiów, Adrian i Janek.
0: Pozdrawiamy!
1: Jak ich wybrać w ogóle? Oni wracają do Pokémona, czy nie?
0: Jestem ciekawa, jakie mają moce.
5: Ja zawsze lubiłem Squirtle. A dlaczego? Bo był niebieski.
1: O, słyszymy, że mamy głos z policji.
0: Przemek nam jeszcze napisał, że w czasach studenckich stworzyli na miasteczku studenckim AGH swojego Pokemona Nakatsu. Wyróżniał się wzmożoną aktywnością nocną, zwłaszcza weekendową, ospałością, wiecznym niewyspaniem. No,
1: ja nie wiem, o co chodzi.
2: Ci to potrafią wymyślić, no.
6: Reklama. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 2026.
1: Więcej niż się spodziewasz.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Podwyżka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Ola i Jarek.
9: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
10: Cześć, tu Oskar Cyms.
11: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: O, teraz to już na pewno jesteście pobudzeni. 10 do 9, a to Axwell i Bon w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: I słuchajcie, my z samego rana gadamy o jedzeniu. Czasem gadamy nie tylko o tym śniadaniowym, chociaż smacznego śniadania pierwszego i drugiego wam życzymy, ale tak, teraz bardziej klimat obiadowy. Temat, o którym już mówiliśmy, czyli o kartoflomacie, który stanął na Podlasiu, cieszy się ogromnym powodzeniem. No i sprawa się, słuchajcie, rozwija. Mamy pierwsze podsumowanie tej akcji. Okazuje się, że ludzie uczciwie płacą. Nie kradną ziemniaków. Kradzieże to jest mniej niż 1% działalności tego kartoflomatu.
4: No to przecież to jest normalne, logiczne polskie zachowanie. No tak zostaliśmy wychowani. Babcia zawsze mówiła, mięsko zjedz, a ziemniaczki co? Opłać. Zostaw.
2: Wiadomo. Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ziemniaki.

0: Dobry numero z Danej Teres, If Only You, RMF Max oczywiście.
1: Dzisiaj 4 września obchodzimy Dzień Pokémonów, ponieważ dzisiaj miała premiera w Polsce.
2: 26 lat temu.
1: Tak, i pytaliśmy...
3: Najlepszym Pokémonem jest Magikarp. A dlaczego? Bo jego super umiejętnością jest bycie karpiem.
4: Magic.
2: To jest najbardziej świąteczny Pokémon ze wszystkich.
1: A co jest jeszcze ważnego na świecie? No Flash oczywiście. Który już za chwilę w RMF Max.
5: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy.
10: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
11: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzychu.
3: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
4: Hi, this is Denzel.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.
7: Dziewiąta na zegarach RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Żołnierze rezerwy oraz specjaliści, między innymi lekarze, informatycy czy logistycy, dostaną karty mobilizacyjne. Dokumenty mogą też trafić do wybranych cywilów,
8: którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
7: Tyle, Maciek Sołtys.
9: To jest RMF Max.
7: O poranku we Fleszu szybko zaglądamy na drogi. W miastach poranny szczyt komunikacyjny bez większych problemów w Inowrocławiu. Za to z dojazdem do centrum Włocławka mogą być lekkie problemy. Spory ruch od rana na Zaporze. Drogi krajowe i wojewódzkie bez większych utrudnień. Pogoda kierowcom sprzyjać nie będzie. Dziś ma być pochmurno i deszczowo. Stąd kłopoty z widocznością. Musicie też uważać przy hamowaniu. Jezdnie mokre i śliskie. Więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. A teraz ważna informacja dla pasażerów autobusów we Włocławku. Po otwarciu skrzyżowania ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z Placem Wolności część autobusów powróciła dziś na dawne trasy. Mowa tu o aż 12 liniach. Znów działają też przystanki Centrum Przesiadkowe Dworzec PKP i Polskiej Organizacji Wojskowej. Ale to nie oznacza, że wszystkie utrudnienia dla pasażerów się skończyły. Jak informuje MPK, przystanek Plac Wolności nadal pozostanie zamknięty. Autobusy linii P10, 13, 17 i 20 zatrzymują się nadal na zastępczym przystanku Przekilińskiego. Przystań kajakowo-żeglarska ZHR w Inowrocławiu wraca do projektu pod nazwą Akademia Rozmaitości i ogłasza otwarte zapisy dla wszystkich chętnych. Organizatorzy przygotowali bogatą i różnorodną ofertę zajęć skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. W planie zajęć w tym roku znalazły się te z witrażu, majsterkowania, stylizacji i mody, a także kurs przetrwania.
10: Te, które tradycyjnie już od lat, czyli mamy szachy, sekcję gitary, nauki gry na ukulele, pianino, szydełkowanie, robótki na drutach na pewno.
11: Oferta nie jest tylko dla dzieci. Tutaj przynajmniej na część zajęć mogą zapisywać się dorośli.
10: No muszę od razu głośno i wyraźnie powiedzieć, że to jest nie tylko dla harcerzy, bo często osoby przychodzą, że ale harcerze mają fajnie, bo mają tyle fajnych zajęć.
7: O kursach opowiada naszej reporterce Karolinie Stromowskiej Piotr Bandurski z przystani kajakowej w Mątwach, a do tego tematu jeszcze dziś w RMF Max wrócimy. Wyobraźcie sobie, że macie tylko 2 godziny na pokazanie Włocławka. Co byście pokazali osobie, która odwiedza to miasto po raz pierwszy? Jak może wyglądać idealna 2-godzinna trasa po Włocławku? Miasto pyta nieprzypadkowo. W mediach społecznościowych Włocławka możecie na to pytanie udzielić odpowiedzi, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie visit.włocławek.eu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Pochmurno i deszczowo ma być dziś w naszym regionie. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Zdecydowanie powinniście uzbroić się w taki asortyment, jeśli myślicie o wyjściu na świeże powietrze. Taka prognoza to przede wszystkim cios w serduszka imprezowiczów, bo w plenerze się dziś raczej nie pobawią. Najsilniejsze opady zapowiadane są na początek wieczoru. Na termometrach do 21 stopni, więc nie najchłodniej. Powiedz dziś może też umiarkowany, ale nie chłodny wiatr z południowego zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Piątek, 5 minut po godzinie 9:00, wstawaj, nie udawaj, mówi dziękujemy. Filip Kliber,
4: Natalia Kawałek
5: i Mateusz Marek.
3: Ale spokojnie, piątek wjeżdża dopiero na pełny i się rozkręca. Zagrałbym ci Moonlight i Fordo Mordo, na przykład taki numer.
5: No to zagraj. Może zagraj.
4: Graj pan.
5: Im wszystkim, nam
4: graj
5: wszystkim.
4: Graj piękny, Filipie.
5: Dzięki ekipa za zarąbisty poranek.
4: I dobrego
5: za

Fly High od Tobiego Romeo i takie nuty nas niosą w RMF Max i świadomość, że jest piątek też nas niesie i pogoda nas niesie. A nie, to akurat nie, ale to też bez przesady, po południu ma być całkiem przyjemnie. A i tak trzymajmy się tego, że jest piątek i nic nam humoru nie zepsuje, nawet marudzący nic, po prostu nic nam humoru nie zepsuje, a ja wam się będę przez najbliższe 3 godzinki starał go poprawiać. Dawid Miązek, dzień dobry i odpalamy byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Daria Zawiałow, teraz Taco Hemingway, Supro, zapraszam do 12:00.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju uczniów.

0: znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada, iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Włocławek 89,2 FM.

i mam nadzieję, że dziś w piątek nabraliście takiego rozpędu jak oni. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz w RMF Max Włocławek. Jeszcze parę godzin w pracy, w szkole i zaczynamy weekend. No i mam tu dla was atrakcję na weekend. Może będziecie mieli ochotę na rejs łodzią flisacką. Taką zabawę proponuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. W weekend pierwszy rejs o godzinie 12. Po weekendzie o 15.15. Idealnie, żeby zdążyć się wyspać po piątkowej imprezie, zjeść śniadanie mistrzów i wskoczyć na pokład w sam raz, żeby rzucić wszystko i uciec na chwilę relaksu. Takie pływanie łodzią flisacką to nie tylko okazja do zrobienia najfajniejszych zdjęć na Insta, ale też szansa, żeby sprawdzić, czy masz geny żeglarza. No ale najpierw ogarnijmy piątek razem z Temper City. To właśnie oni teraz w RMF Max Włocławek.

0: piosenkę od Armina Van Burena i Saszy. Słuchacie RMF Maxa, ja tak sprawdzam, upewniam się, odświeżam tutaj F5, F5. No ale tak, to prawda, więcej nie będzie. To jest dzisiaj ostatni dzień naszej wakacyjnej zabawy Casa de Palma i ostatnia szansa, żeby zgarnąć 15 tysięcy złotych na przykład na przedłużenie wakacji, bo dlaczego nie? Gdzieś sobie jeszcze nie polecieć. Gdzieś, gdzie jest plaża, jest all inclusive, jest słoneczko, ale też może to być 15 tysięcy złotych na spełnienie jakiegoś innego marzenia, które chodzi wam po głowie. Dobra, wiem, że to jest ostatni dzień, ostatnia szansa i to zawsze tak łezka się troszeczkę wokół może tam zakręcić, to na osłodę, słuchajcie. Ja teraz podkręcam, nie dźwięk podkręcam, nie. Wasze szanse podkręcam na zgarnięcie 15 tysięcy złotych, bo ruszamy z ekstra rundą bonusową 600 razy przez najbliższe 6 minut. Tylko będziemy mnożyć wasze szanse na zgarnięcie tej kaski, na dostanie się do finału, w którym możecie sięgnąć po 15 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? No na szczęście niewiele, trzeba tylko wysłać do nas SMS-a za jedyne 3,69, SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327. Albo po prostu wbić na naszą stronkę rmfmax.pl, parę kliknięć i też jesteście w grze. Jak to zrobicie w ciągu najbliższych 6 minut, to każde zgłoszenie mnożymy 600 razy. rmfmax.pl albo 7327. 15 tysięcy złotych. Już się do ciebie uśmiech. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Czyta lektor AI.

0: Niżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
4: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
5: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
6: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic, spółka z o.o.
7: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Dziennie niskie ceny.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hit na maksa.
14: Włocławek 89,2 FM.
15: Pochmurno i deszczowo ma być dziś w naszym regionie. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Zdecydowanie powinniście uzbroić się w taki asortyment, jeśli myślicie o wyjściu na świeże powietrze. Taka prognoza to przede wszystkim cios w serduszka imprezowiczów, bo w plenerze się dziś raczej nie pobawią. Najsilniejsze opady zapowiadane są na początek wieczoru. Na termometrach do 21 stopni, więc nie najchłodniej. Powiedz dziś może też umiarkowany, ale nie chłodny wiatr z południowego zachodu.
14: RMF Max Włocławek.

męskie granie orkiestra w RMF Max Włocławek. Nareszcie. W tym przypadku chodzi o to, że nareszcie weekend. No to mam tu dla was weekendową podpowiedź, bo przecież dzisiaj po południu odbędzie się piknik historyczny nad jeziorem Cmentowo w Brześciu Kujawskim i moim zdaniem to idealna okazja, żeby sprawdzić, czy macie potencjał na rycerza, zielarkę albo średniowiecznego influencera. Na terenach rekreacyjnych będzie się działo średniowieczna wioska, historyczne obozowisko, a do tego starcia wojów, które mogą być lepsze niż niejedna walka w Wiedźminie. Nie zabraknie też stoisk dawnych rzemiosł, więc jeśli zawsze chciałeś wykuć własny miecz, dowiedzieć się jak łowić ryby bez TikToka albo poznać tajniki zielarstwa, to będzie to idealna okazja. Będzie też coś dla fanów ognia i efektów specjalnych. Fire show, który rozgrzeje publikę bardziej niż letnie słońce. Początek dzisiaj o 16:00, taki początek weekendu, a jeszcze przed weekendem w RMF Max Włocławek bardzo energetyczny numer Silva Bampa.

0: Reklama.
1: 6 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
4: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy tyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
12: I po reklamie.
13: Monika?
14: I jeszcze ja, Macia!
15: Hey, it's Teddy Swims!
16: Hey, yo, this is Eminem!
17: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
18: Max. Włocławek, 89,2 FM. Take your love.
19: Marek Mikulski, minęła 10, zaczynamy Flash w RMF Max. Aresztowano 3 osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. wczoraj usłyszeli zarzuty.
20: Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora Zonda Krypto. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora Zonda Krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych.
19: Rafał Z. usłyszał jeden zarzut przywłaszczania powierzonego mienia należącego do operatora Zonda Krypto, dodaje Krzysztof Zasada. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, grozi im do 10 lat więzienia.
18: To jest RMF Max.
19: Przed południem wracamy jeszcze na drogi w regionie. Przez miasta powinniście już przejechać bez większych utrudnień. Kończy się poranny szczyt komunikacyjny. Drogi wojewódzkie i krajowe też przyjezdne. Nie ma tam większych zatorów czy utrudnień. A władze Włocławka apelują o cierpliwość w sprawie remontu. remontu mostu Rydza-Śmigłego. Jak podkreśla prezydent miasta Krzysztof Kukucki, to jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w tej metropolii. Końca prac jednak nadal nie widać, a warto przypomnieć, że od dziś do wtorku most będzie zamykany w godzinach od 22 do 6 rano. Stąd prośba drogowców o zwracanie uwagi na znaki i niejeżdżenie na pamięć. Do tragedii doszło w oczyszczalni ścieków na terenie Gniewkowa. W zeszły czwartek znaleziono tam zwłoki mężczyzny. Pracownik odpowiedzialny za koszenie trawy prawdopodobnie upadł na betonową posadzkę podczas przenoszenia sprzętu do koszenia trawy. Znalazła go osoba, która przyszła na drugą zmianę. W momencie odkrycia zwłok ciało było już sine i nie wykazywało oznak życia. O sprawie poinformowana została Państwowa Inspekcja Pracy, która sprawdza teraz okoliczności, w jakich doszło do śmierci pracownika. A teraz we fleszu zmieniamy temat. Junak zachęca dzieci oraz młodzież do trenowania piłki ręcznej. Zajęcia odbywają się zarówno we Włocławku, jak i kilku okolicznych miejscowościach, mówi naszemu reporterowi Bartkowi Sekleckiemu Damian Sidwa z Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek.
0: W tym roku mamy aż 11 kategorii dzieci, do których zapraszamy, począwszy od rocznika 2010 do rocznika 2020, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki.
12: Czy jest zainteresowanie? Pierwsze telefony się pojawiły?
0: Tak, już blisko 12-13 telefonów otrzymaliśmy nowych dzieci, które są zainteresowane grą w naszym klubie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo tak naprawdę treningi dopiero ruszyły i czekamy.
19: Szczegółowe informacje dotyczące naborów do poszczególnych grup wiekowych znajdziecie na facebookowym profilu Junaka. A więcej o samym sporcie będziecie mogli posłuchać we fleszu sportowym po 15. Władze Kruszwicy zapraszają mieszkańców do rozmowy i to na żywo. Na poniedziałek zaplanowano live chat z burmistrzem Mikołajem Bogdanowiczem. W rozmowie weźmie też udział dyrektor Centrum Kultury i Sportu Ziemowit Michał Matuszak.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Popołudniowa aura w naszym regionie nie będzie zachęcała do wychodzenia z domu. Ma być deszczowo i nieprzyjemnie. Nad naszymi głowami szare, brzydkie chmury. W dzień zbyt dużo z nich skapnąć nie powinno, ale może. Za to wczesnym wieczorem ma się rozpadać całkiem mocno, więc jeśli dziś mocno ziewacie i macie uczucie senności, to właśnie przez ten nadchodzący deszcz, bo wraz z nim przyjdzie nagły spadek ciśnienia. Na szczęście nie będzie zimno, maksymalnie dziś do 21 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: No, kalendarz podpowiada, że dzisiaj jest nie tylko piątek, ale też dzień orzechów makadamia. Czy to są te ulubione orzechy lewandowskiej? Nie, ona chyba woli brazylijskie, bo przecież ona w ogóle lubi to, co latynoskie. Kygo z Maxem McDonaldem, Take Me Back na start 10. To jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. I Dawid Miązek na miejscu melduje się. Zapraszam do 12.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

How does it feel? To jest Dub Dog, Swezo i Zark w RMF Max. Numer świeży, tegoroczny, ale mocno inspirowany latami 80. Za to teraz się muzycznie naprawdę cofniemy w czasie. Nie do lat 80., tylko do 2002 roku. Numer Nelly'ego z genialnego, obsypanego platynami albumu Nellyville. Naprawdę tyle tych platynowych płyt zrobił za ten album, że jakby to przetopił, to spokojnie mógłby uzębienie zrobić każdemu mieszkańcowi średniej wielkości amerykańskiego miasta. Pełne uzębienie. Nelly i Cat in Hair teraz w RMF Max.

0: sama.
1: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
0: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
2: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.

0: organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Hey, this is Imagine Dragons.
19: What's up, it's Sean Paul.
20: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Włocławek, 89,2 FM.

niezła ekipa się zebrała w tym numerze. Gips, Kukon, Jonathan w RMF Max Włocławek, a teraz mam informację dla ekipy rowerzystów, bo Aleja Kazimierza Wielkiego we Włocławku przechodzi rowerową metamorfozę. Na liczniku już tylko kilka tygodni do końca robót. Termin to 10 października. Zniknie przejazd przez Krajową 62, który przez lata był miejską wersją rosyjskiej ruletki. Powstaje nowa ścieżka rowerowa. Chodniki i zjazdy też dostają upgrade. Będzie ponad kilometr nowej drogi. No to trzymamy kciuki za pogodną jesień, no i za wszystkich na piątkowej zmianie. Dla Was teraz w RMF Max Włocławek jak zwykle pogodny Bruno Mars.

0: Seasons. No jak się wam ta nowość od Elego Oaksa podoba? I Lawini oczywiście, bo dla mnie bardzo, bardzo, bardzo na plus. Za chwilę też mam nadzieję, że na plus prognoza pogody. Ale zaraz, prognoza spokojnie, poczeka. Tu mamy jeszcze jedną ważną sprawę. Znaczy najpierw pytanko. Chcesz zgarnąć 15 tysięcy złotych w ostatni dzień zabawy Casa de Palma? Już kończymy, już więcej szans na strząśnięcie kasy z naszych palm nie będzie. Zakładam, że chcesz przywitać 15 tysięcy złotych na swoim koncie. No to śmiało teraz wbijaj do zabawy na rmfmax.pl albo tam wysyłając SMS-a do nas pod 7327 za 3,69 SMS z hasłem MAX. Dlaczego teraz? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że teraz lecimy z szybciutką, ekspresową rundą bonusową. Chcesz mieć więcej szans na zgarnięcie 15 tysięcy złotych? No to dołącz teraz, dołącz w ciągu najbliższych 5 minut, bo tylko tyle runda bonusowa potrwa i jesteś wśród tych uprzywilejowanych, którym mnożymy szanse na finał, a jak na finał, to też na 15 tysięcy złotych i inne fajne wakacyjne nagrody. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX, ale szybciutko, naprawdę.
1: MAX. Reklama.
2: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
17: Popołudniowa aura w naszym regionie nie będzie zachęcała do wychodzenia z domu. Ma być deszczowo i nieprzyjemnie. Nad naszymi głowami szare, brzydkie chmury. W dzień zbyt dużo z nich skapnąć nie powinno, ale może. Za to wczesnym wieczorem ma się rozpadać całkiem mocno, więc jeśli dziś mocno ziewacie i macie uczucie senności, to właśnie przez ten nadchodzący deszcz, bo wraz z nim przyjdzie nagły spadek ciśnienia. Na szczęście nie będzie zimno, maksymalnie dziś do 21 stopni.

Tu RMF Max Włocławek, już blisko do weekendu, no to mam dla was kolejną filmową nowość, bo od dzisiaj na naszych dużych ekranach możemy oglądać nową komedię Spa Weekend. Trzy przyjaciółki wyjeżdżają na ekskluzywny weekend spa do Palm Springs. Ma być cisza, regeneracja i luksusowe zabiegi. Wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, gdy na miejscu pojawia się ich dawna przyjaciółka Mel. Tyle wystarczy, bo nie chcę wam psuć zabawy w kinie. Spa Weekend od dzisiaj na dużych ekranach. No a teraz artystka, która moim zdaniem też nadaje się na gwiazdę kina, chociaż na razie rządzi na scenie muzycznej, Zalia.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Tutaj, szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Na zegarach 11, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Polacy stawiają na urlop w Turcji. To najpopularniejszy zagraniczny kierunek wakacyjny. Według najnowszego raportu Polskiej Izby Turystyki wybrało ją ponad 28% podróżnych. Na podium też Grecja, która przyciągnęła 18% urlopowiczów i Egipt, na który zdecydowało się ponad 13% klientów biur podróży. Dalsze miejsca zajmują Hiszpania i Bułgaria. Na wynik zapewne wpływ ma cena, bo za tydzień w Turcji płacimy mniej niż na przykład na Balearach. W Hiszpanii średnie ceny all inclusive zaczynają się średnio od 3,5 tysiąca za osobę, podczas gdy w Turcji zapłacimy średnio około 2 tysięcy.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Krew to najcenniejszy lek, którego nie da się wyprodukować. Dzisiaj mieszkańcy Inowrocławia będą mieli kolejną okazję, by podzielić się tym darem życia. Więcej szczegółów zna Karolina Stramowska, która jest już ze mną w studio. Opowiedz naszym słuchaczom więcej o tej akcji.
2: W galerii przy ulicy Wojska Polskiego 16 odbędzie się akcja poboru krwi. Mobilny punkt będzie czekał na chętnych w godzinach od 12 do 15.30. Dla każdego dawcy, który zdecyduje się pomóc i oddać krew, organizatorzy przygotowali upominek w postaci pamiątki. Czapki. Krwiodawcy jak zawsze otrzymują też kaloryczny i pyszny posiłek regeneracyjny.
1: Tyle od Karoliny, a my przechodzimy do następnego tematu. Będzie mini park praw kobiet we Włocławku. Kolejne zadanie z włocławskiego budżetu obywatelskiego ma zostać zrealizowane. Miejskie władze podpisały już umowę na realizację. Zakresem zadania są roboty budowlane polegające na przebudowie skweru w mini park. Planowana inwestycja znajdzie się na terenie przy ulicach Klińskiego i Wojska Polskiego. Pojawią się tam ścieżki, ławki i kosze na śmieci. Nasadzone zostaną drzewa, krzewy i kwiaty, a ponadto umieszczone będą tam tablice informujące o prawach kobiet. Skwer praw kobiet ma stać się zieloną enklawą przypominającą historię walki kobiet o ich prawa. A we Fleszu wracamy do Inowrocławia. W planie zajęć w tym roku znalazły się zajęcia z witrażu, majsterkowania, stylizacji, mody, a także kurs przetrwania. Jak już wiecie z RMF Max, przystań kajakowo-żeglarska ZHR w Inowrocławiu wraca do projektu pod nazwą Akademia Rozmaitości i ogłasza otwarte zapisy dla wszystkich chętnych. Organizatorzy przygotowali bogatą i różnorodną ofertę zajęć skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych.
3: Nauka języka angielskiego to nowość u nas. Oczywiście sekcja kajakowa, co prawda dopiero ruszy na wiosnę, ale już zapisy faktycznie trwały. Dodatkowo warsztaty z witrażu, zajęcia z majsterkowania, sekcja szycia.
1: A sekcja ma swoich wielkich zwolenników.
3: Tam można przyjść nie tylko, żeby nauczyć się od podstaw szyć na maszynie, ale też przychodzą panie, które chcą udoskonalić swój warsztat albo na przykład uszyć sobie samemu coś, bo jest, szykuje się na przykład karnawał i chcemy sobie zrobić fajną sukienkę, no i wtedy też można takie zajęcia przyjść.
1: O kursach opowiadał Piotr Bandurski z przystani kajakowej w Mątwach. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody. Takie rzeczy tylko w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Deszczowo i nieprzyjemnie ma być dziś w naszym regionie. Jeśli nie zabraliście z domu parasola lub kurtki przeciwdeszczowej, to podpytajcie koleżanki i kolegów, może mają jedną zapasową. Warto, bo aura nie będzie nam dziś sprzyjać. Przez większość dnia może niezbyt mocno kropić, ale wczesnym wieczorem spadnie już taki prawdziwy deszcz. Dlatego wtedy akurat lepiej na zewnątrz nie być. Duże zachmurzenie przez cały dzień i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, a na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. RMF Max.
4: No okej, okay, idealnie to będzie po południu, ale już jest dobrze, już ostatnią godzinę przed południa zaczynamy, także wchodzimy w taki finałowy etap przed weekendzia. Dawid Mięzek, dzień dobry, lecimy z ostatnią godzinką też byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. No i co, i topik nam ją zacznie z Becky G, Sorry Papi.

White z resztą ekipy w RMF Max Włocławek. No i teraz, gdyby wasze pociechy i ich ekipa się po szkole nudziła, to mam zajęcie. Zamiast siedzieć przed ekranem, można grać w piłkę ręczną. Namawia do tego Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak. Zajęcia odbywają się nie tylko we Włocławku, ale też w pobliskich miejscowościach. Więcej informacji o treningach możecie znaleźć na Facebooku Junaka. Zamiast psucia wzroku ze smartfonem, akcja Bramka Zwycięstwo. No a teraz dla wszystkich, którzy w piątek w pracy idą po zwycięstwo, mistrz Bob Sinclair w RMF Max Włocławek.

0: To jest, słuchajcie, mój motyw przewodni tegorocznych wakacji. To jest numer, który, nie wiem, za parę lat go usłyszę i od razu będę miał w głowie wakacje 2026. Shimza, Arco, Kasango i Fire, Fire przed chwilą w RMF Max, ale wakacje 2026 to też zabawa Casa de Palma. Rozdaliśmy mnóstwo kasy, rozdaliśmy parę razy po 15 tysięcy złotych, a dzisiaj ostatni dzień i ostatnia szansa, żeby sięgnąć po taką gotówkę. 15 tysięcy złotych prosto na twoje konto, zgarniasz pieniądze i wydajesz. A na co wydajesz? No, na co chcesz, co ja ci mam mówić? Na co masz wydawać pieniądze? Na przedłużenie wakacji, na spełnienie marzeń, na remont w domu, może na jakieś 4 kółka? No za 15 tysięcy złotych albo można coś kupić, albo dołożyć. Zresztą myślę, że z wydawaniem nie będzie problemu. Najpierw po prostu sięgnij po tę kasę, daj sobie na nią szansę i to najlepiej dużo większą szansę, którą masz teraz. Bo teraz tak szybciutko, ostatni raz ode mnie runda bonusowa. 590 razy pomnożę te... O, właśnie od teraz, czas start. Od teraz pomnożę wszystkie wasze zgłoszenia. Te online na rmfmax.pl i te smsowe, czyli hasło max wysłane pod 7327 za 3,69. No długo to trwać nie będzie, bo zaledwie 7 minut, ale za to mnożnik potężny. 590 razy większa szansa sięgnięcia po nawet 15 tysięcy złotych. rmfmax.pl, tam was zapraszam jak najszybciej. Albo ślijcie hasło max pod 7327. 15 tysięcy czeka. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to...

0: my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
1: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą

0: sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow.
5: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Włocławek 89,2 FM.

Mega kocur w RMF Max, Włocławek Axwell i Bon. No a teraz nie kocury, tylko lisy, bo tu u nas w kujawsko-pomorskim lisy mają swoje własne Uber Eats. Tyle, że zamiast pizzy z nieba lecą szczepionki. Dziś i jutro nad lasami, polami i łąkami w kilku powiatach województwa będą zrzucane kapsułki chroniące zwierzaki przed wścieklizną. Ale spokojnie, ludziom nie grozi nagły atak supermocy, chociaż lepiej tego nie dotykać. Zostawcie te przynęty w spokoju, bo później lis ich nie ruszy. Szczepionki nie są dla ludzi ani dla waszych psów czy kotów, dlatego lepiej nie organizować polowania na kapsułki w ramach rodzinnego spaceru. Jeśli znajdziesz na swojej drodze liskową niespodziankę, zostaw ją tam, gdzie jest. No a jeśli chodzi o muzyczne niespodzianki na piątek, to teraz w RMF Max Włocławek Alex Warren ze swoim najnowszym mega fajnym numerem Fever Dream.

0: Reklama.
1: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
3: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.

0: jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Grzegorz,
5: Asia,
6: Martyna,
7: Lady Gaga,
8: z tej strony modelki
9: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Włocławek 89,2 FM.
11: Deszczowo i nieprzyjemnie ma być dziś w naszym regionie. Jeśli nie zabraliście z domu parasola lub kurtki przeciwdeszczowej, to podpytajcie koleżanki i kolegów, może mają jedną zapasową. Warto, bo aura nie będzie nam dziś sprzyjać. Przez większość dnia może niezbyt mocno kropić, ale wczesnym wieczorem spadnie już taki prawdziwy deszcz. Dlatego wtedy akurat lepiej na zewnątrz nie być. Duże zachmurzenie przez cały dzień i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, a na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni.

No, by w weekend było się jednak bez jakichś interakcji z policją. Jamal i Policeman w RMF Max. Tak czy siak udanego weekendu wam życzę, chociaż się na weekend z wami nie żegnam, bo wracam do was jutro. Po 8 jestem sam, a po 10 dołączają do mnie Ada Krysian i Agata Świderska i odpalamy sobie Brat Nieduszę. Także mam nadzieję do usłyszenia jutro. Za chwilę Irek Jakubek z Asią Mews zrobią fajny popołudniowy klimacik. Ja dziękuję. Dawid Mięzek, miłego popołudnia. Trzymajcie się, pa. A i żeby było miło jeszcze przed południem, to Ice i Ring My Bell.

0: co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja. Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
10: Wojtek.
11: My name is Alex Warren.
12: Hello, this is September.
13: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Włocławek 89,2 FM.
16: Mamy południe w RMF Max. Marek Mikulski. Zaczynamy Flash. Koniec taryfy ulgowej dla świeżo upieczonych kierowców, okres próbny, całkowity zakaz jazdy po alkoholu i surowsze konsekwencje za wykroczenia. To najważniejsze zmiany, które wczoraj weszły w życie. Informowaliśmy o tym na naszej antenie. To krok w dobrą stronę, oceniają zawodowi kierowcy.
17: Myślę, że jest to dobry pomysł, czyli dobry krok, pierwszy, ale nie powinien pana zdaniem być ostatnim krokiem.
18: Tak, no to jest dobry krok, żeby w ogóle wprowadzić 0-0.
19: Uważam, że młodzi kierowcy szczególnie powinni zwracać jednak uwagę na znaki pionowe, poziome na drodze, na to, co się dzieje, obserwować. Uczyć się i szkolić.
16: Usłyszał Igor Skrzypek.
20: To jest RMF Max.
16: Bomba w szkole muzycznej. Przez takie zgłoszenie doszło dziś rano do ewakuacji 3 budynków w Inowrocławiu. Jak dowiedziała się nasza redakcja, około godziny 10 przeprowadzono ewakuację ludzi z Kujawskiego Centrum Kultury, Biblioteki Miejskiej i Szkoły Muzycznej przy ulicy Kilińskiego.
21: Szkoła otrzymała informację o podłożonym rzekomo ładunku wybuchowym. Decyzją dyrekcji placówki zarządzona została ewakuacja. Czynności na miejscu nie potwierdziły zgłoszenia.
16: Informował aspirant Michał Parzyszek z Inowrocławskiej Policji. Akcja służb trwała przez około godzinę. Po 11 zezwolono na powrót do budynków. Kierowcy podróżujący na trasie z Inowrocławia do Kruszwicy mogą już korzystać z nowej, wyremontowanej nawierzchni na wysokości Rożniat. Zakończenie tego etapu prac to jednak nie koniec dobrych wiadomości dla użytkowników tej drogi. W planach jest już dobudowa bezpiecznej ścieżki rowerowej, mówi Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa.
22: Bardzo ważną, przecież łączącą Inowrocław i Kruszwicę. Cieszę się ze wszystkich z obwodnicy Trląga, z Ronda w Rzadkwinie.
16: Jak słyszycie, inwestycje drogowe w powiecie inowrocławskim nie zwalniają tempa, a sprzęt budowlany pojawia się już między innymi w okolicach Trągla. Więcej światła na Wiejskiej w Inowrocławiu. Zakończyła się tam inwestycja, o którą apelowali mieszkańcy w budżecie obywatelskim. W ramach zadania powstała nowa sieć oświetlenia ulicznego w technologii LED. Nowe oświetlenie ma poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć komfort mieszkańców. A młodych adeptów gry w szczypiorniaka poszukuje Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek. Jak już wiecie z fleszy, zajęcia odbywają się zarówno we Włocławku, jak i kilku okolicznych miejscowościach. Tematem zajął się Bartek Seklecki. Posłuchajcie.
11: Powiedzmy dwa słowa o tych szkółkach funkcjonujących poza Włocławkiem, ponieważ to również fajnie się rozwija.
12: Tak, obecnie w szkółkach mamy blisko 80 dzieci. To jest naprawdę dużo. Taką wiodącą szkółką jest szkółka w Chodczu, no ale Boniewo, Grabkowo czy Baruchowo także coraz więcej tych dzieci przybywa i cieszymy się. Dzieci, które tam się rozwijają, potem są dołączane do naszych tutaj włocławskich zespołów, gdzie naprawdę tworzą w niektórych grupach trząs zespołów i są wiodącymi zawodnikami.
16: Z naszym reporterem rozmawiał Damian Sidwa z Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek. Szczegółowe informacje dotyczące naborów do poszczególnych grup wiekowych znajdziecie na facebookowym profilu Junaka.
14: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Gdybyście chcieli nagrać remake deszczowej piosenki w polskim wydaniu, to nasz region nada się do tego znakomicie. Nawet nie będziecie musieli dziś wynajmować straży pożarnej, by zrobiła wam sztuczny deszcz. Ten ma nas prześladować do końca dnia. Przez większość czasu to będzie raczej kropienie, ale pod wieczór ma spaść prawdziwy deszcz. To będzie się też wiązało z nagłym obniżeniem ciśnienia, więc możecie dziś czuć senność i brak energii. Na szczęście, jeśli chodzi o temperaturę, to dziś max 21 kresek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
25: Hity na maksa. Przyszliśmy tutaj po to, by wam coś bardzo ważnego przypomnieć, bo jakby się ktoś tak po południu w piątek zastanawiał, kto najlepiej na świecie ma, to i ja, i Asia, i przede wszystkim my wszyscy, ekipa RMF Max, wy także.
26: A lista powodów do zadowolenia jest naprawdę długa. To jest pierwszy piątek tego roku szkolnego, to jest piątek i to jest piątek z RMF Max. Dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ostatni dzień. Ostatnia taka szansa. Jak nie dzisiaj, to już nigdy.
1: Aśka nigdy nie była bardziej serio, mówię wam.
0: To prawda.
1: Ostatni moment, by wygrać 15 tysięcy złotych. By wygrać 15 tysięcy złotych.
0: Wszystko w waszych rękach. www.rmfmax.pl. Tam klikamy i tam sprawdzamy swoje szanse.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
9: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
10: I po reklamie.
11: Cześć, z tej strony Igor.
12: Hello, this is Ina.
13: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
14: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Włocławek, 89,2 FM.

0: kocha ten, kocha tamten, a jak komuś na weekend chodzi po głowie ten tego, to mamy coś specjalnego. Specjalnego mamy coś.
1: Ta wiedza się wam przyda. Jest nowy trend w randkowaniu. Nazywa się to wild flowering.
0: Wow.
1: Generalnie chodzi o to, żeby pozwolić relacji rozwijać się naturalnym rytmem i nie mieć wobec niej żadnych oczekiwań.
0: Pewnie brak oczekiwań to brak rozczarowań.

0: Jak sobie to naprawdę dobrze rozplanujecie, to tak może brzmieć wasz dzisiejszy wieczór.
1: Gdzie jest moje cygaro?
0: Kusi, co?
1: W tej piosence słychać, że pomieszczenie jest mocno zadymione. Co fajnego na niebie? O tym w prognozie pogody. Zostańcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy tyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworskie Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
8: I po reklamie.
10: Tu Martyna.
11: Jestem Kuba. Dołączam.
12: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
13: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
14: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Włocławek 89,2 FM.

0: Deszcz dzwoni, ale jeszcze nie jesienny. Jak już się pewnie domyślacie, wieczorem nie przyjdzie do naszego regionu nagła zmiana pogodowa. Trzeba uzbroić się w parasole i kurtki przeciwdeszczowe, jeśli wychodzicie na jakąś imprezę. Jeśli to impreza w plenerze, to po prostu nie idźcie. Szkoda ciuchów, padać ma przestać dopiero późnym wieczorem. Na termometrach po zmroku do 17 stopni powieje też umiarkowany, ale nie chłodny wiatr z południowego zachodu. Później w nocy temperatura obniży się jeszcze do 14 kresek.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: radosnego la la la la, ten weekend będzie miał taki kiepsiuchny la la la la la, without me, Eminem w RMF Max.
1: A tak się nie bawimy, bo plan jest bardzo prosty, tak. Razem robimy sobie weekend na maksa.
0: A w poniedziałek do pracy przychodzimy już osobno. Asia,
1: ja będę, a czy będzie Irek, to sprawdźcie.
0: Oj, będę, razem jesteśmy RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek, no i wy, nasza cudowna ekipa. Do poniedziałku.

0: reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar, największy dostawca peletu w regionie, zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, Olimp, Barlinek i Olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
8: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Piętnasta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. Po południu przenosimy się do Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy. Jutro światowa premiera wyczekiwanego dokumentu o zespole Oasis.
2: Widzowie zajrzą za kulisy gigantycznej trasy koncertowej i co najważniejsze, jest tam pierwszy wspólny wywiad braci Gallagherów od momentu ich głośnego konfliktu i rozpadu grupy w 2009 roku. I just don't see myself on stage with Liam. Noel Gallagher zasugerował właśnie w nowym wywiadzie, że zespół Oasis może ponownie ruszyć w trasę latem przyszłego roku.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Festiwal w Wenecji potrwa do 12 września.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Po 15 błyskawicznie sprawdzamy, co dzieje się na ulicach miast w regionie. Popołudniowy szczyt komunikacyjny w pełni. Większy ruch głównie w centrach miast. Nie powinniście mieć większych problemów w Inowrocławiu. Najwyżej lekko trzeba będzie zwolnić na najbardziej obleganych ulicach. Podobna sytuacja we Włocławku. O dużych zatorach czy utrudnieniach nie ma mowy. A my pozostajemy jeszcze na chwilę w temacie dróg. Warto przypomnieć mieszkańcom Włocławka, że od dziś do wtorku most Rydza Śmigłego będzie zamykany w godzinach od 22 do 6 rano. Stąd prośba drogowców o zwracanie uwagi na znaki i niejeżdżenie na pamięć. Przedłużenie nocnego zamknięcia mostu wynika ze zmian w harmonogramie prac drogowców. Ważne ostrzeżenie dla mieszkańców regionu i właścicieli czworonogów. W najbliższych dniach na terenie województwa zaplanowano specjalną akcję weterynaryjną. Jej szczegóły poznała reporterka RMF Max Karolina Stramowska. Posłuchajcie.
3: Dziś i jutro na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będą prowadzone lotnicze zrzuty szczepionek przeciw wściekliźnie przeznaczonych dla dzikich lisów. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. W przypadku znalezienia kapsułki pod żadnym pozorem nie należy jej dotykać ani dopuszczać do niej zwierząt domowych, aby nie pozostawić na niej ludzkiego zapachu.
1: Tyle od Karoliny, a my przechodzimy do następnego tematu. Jak już wiecie z fleszy, liceum imienia Marii Konopnickiej we Włocławku przeciera kolejne edukacyjne szlaki. W trzecim LO powstała klasa dyplomatyczna. Z czym to się wiąże i jak dyplomacji będą nauczać w szkole? Posłuchajcie.
4: Taką fajną, myślę, inicjatywą, która będzie realizowana przez nas jeszcze w październiku, to nauka protokołu dyplomatycznego, ale takiego na razie związanego z kuchnią, ze stołem, z umiejętnością spożywania różnych nietypowych dań, z którymi myślę, że nie jeden dorosły miałby kłopot, a nasza młodzież będzie wiedziała, jak na przykład spożywać małże czy homara.
1: Przekonuje dyrektor liceum imienia Marii Konopnickiej we Włocławku Aneta Jaworska. Wody Polskie chcą uczyć dzieciaki z naszego regionu, jak oszczędzać wodę. Program Aktywni Błękitni ma zachęcać do podejmowania konkretnych działań na rzecz wody w swoim najbliższym otoczeniu. Rekrutacja do programu trwa do 15 września, a więcej szczegółów na stronach Wód Polskich. A już za chwilę Krzysiek Chwaliński i Sportowy Flash.

0: Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wczoraj pokonały Holandię 3-1. Kluczowym elementem był blok, podkreśla środkowa Magdalena Jurczyk.
1: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
0: Kolejny mecz jutro z Włoszkami. O finał zagrają też Turczynki i Serbki. Iga Świątek pokonała 6-3, 6-2 Nadię Podorską i awansowała do trzeciej rundy US Open. Kolejną rywalką Czeszka Marii Błoskowa. Dalej w deblu grają też Maja Chwalińska i Magdalinet. Czas na piłkę nożną. W Ekstraklasie Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1, a Raków Częstochowa nadal na samym dole tabeli. Wczoraj oddał 3 punkty na rzecz Górnika Zabrze. W Pucharze Polski za to dalej grają Śląsk Wrocław, GKS Tychy i Awia Świdnik, która pokonała Wieczystą Kraków 3-1. A teraz coś dla miłośników szczypiorniaka. Rusza nowy sezon Superligi Piłkarzy Ręcznych. Na początek mecz Orlen Wisły Płock z EMTS-em Kwidzyn, start o 18:00. Dziś także zaczyna się finał Diamentowej Ligi w Brukseli, w którym wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Klaudia Kazimierska czy Pia Skrzyszowska.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Za kilka godzin nad naszym regionem zapadnie zmrok, a wraz z nim przyjść ma jeszcze więcej deszczu. Mam więc nadzieję, że w swoim imprezowym asortymencie przewidzieliście miejsce na parasol, ano i że nie idziecie świętować początku weekendu pod gołym niebem. Takie przyjemności są zarezerwowane tylko dla szpiegów z krainy deszczowców. Kto nie chce zmoknąć, niech szuka zajęcia pod dachem. Na termometrach po zmroku maksymalnie do 17 stopni, powiać może umiarkowany wiatr z południowego zachodu, a ciśnienie poleci na łeb, na szyję.
5: Słuchajcie, podobno ludzie w szoku, bo ceny na stacjach paliw tak wysokie.
6: No, nie ma lekko, słuchajcie, ale weekend i tak się zaczyna.
5: Ja proponuję taki kod uniwersalny. Że jak kierowca mrugnie dwa razy, to mu kasjer na stacji nie mówi, ile ma do zapłacenia.
6: Po prostu przykładasz kartę, robisz pik-pik i jest po robocie.
5: Bez patrzenia, bez mówienia.
6: Kupuję to. Siwek i Borycka z wami, tutaj kanał nadawczy w RMF Max.

0: Zara Larsson i Lush Live w RMF Max 3:15:10 w piątek. To dobry moment, żeby ludzi zapytać, za co kochają swoją robotę.
1: Myślę, że tak, bo teraz nasze postrzeganie pracy jest jednak trochę zniekształcone, więc dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max, za co lubicie swoją pracę. To jest wejście do zabawy zawodówka.
0: Zawodówka!
1: Jej!
0: Ta zabawa powraca, znów będziemy mieli 90 sekund, żeby z kimś porozmawiać i spróbować ustalić, jaką pracę wykonuje. Wczoraj się spektakularnie udało i tak, to tak grubo przed
1: ale
0: czasem.
1: Ale z pomocą słuchaczy RMF Max oczywiście, więc to nie my sami. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę, to jest naprawdę miły sposób na rozpoczęcie weekendu, szczególnie jeśli pracę kończycie. Będziemy dzwonić niebawem, więc to jest ten moment. Messenger RMF Max.
0: I pozdrawiamy wszystkie księgowe przy okazji, bo wczoraj księgowa do nas napisała, jak się okazało, zgadliśmy. Zalia tymczasem dla was.

0: Niebawem dzwonimy w Casa de Palma, 15 tysięcy złotych, ale też mnóstwo innych fajnych nagród rzeczowych, więc sprawdźcie szczegóły na rmfmax.pl i ślijcie max na 7327.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpalm.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpalm.pl, regulaminy.
7: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
8: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Czyta lektor AI.

0: Venture wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy!
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
0: I po reklamie.
4: Asia,
5: Ania,
4: Martyna.
6: Hi, I'm Ariana Grande.
7: Hi everybody, it's ATB here.
8: Cześć, tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy w RMF Max.
9: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: oni tam na końcu po prostu zapomnieli tekstu, dlatego jest takie łabie, łabie, łabie, łabie, łabie, łabie, łabie. O, jak się Maciek obśmiał.
1: Maciek, dzień dobry.
0: Super, Maciek, w ogóle, że już się śmiejesz, jesteś obecny na antenie. Maciek, za co kochasz swoją robotę? Przypomnij nam.
2: Za to, że jak z niej wychodzę w piątek, to wracam za 16 dni.
1: Za 16 dni? Masz strasznie długie weekendy w takim razie.
2: Bardzo długie.
1: No dobrze, to nie zadajemy więcej pytań dodatkowych, bo zabawa zawodówka polega na tym, że odpalamy zegar i mamy czas 90 sekund, w którym albo możemy zgadnąć wspólnie ze słuchaczami RMF Max, jaki jest twój zawód, albo też możemy nie zgadnąć. Ale słuchaczy, teraz o pomoc poprosimy. Jak gdzieś tam jesteście po drugiej stronie, to na Messengerze RMF Max też można zadawać Maćkowi pytania, a my je będziemy przekazywać.
0: Zaczynamy grę w zawodówkę.
1: Kocham ten dźwięk.
0: Dobrze, czas, start.
1: Maciek, czy ty pracujesz sam?
2: Tak.
1: Mhm. Czy co tydzień faktycznie... No nie, no 16 dni wolnego nie masz
0: 16,
1: co tydzień.
0: Ale te 16 dni jest po ilu dniach pracy z rzędu?
2: Po 12.
1: 12 dni pracy z rzędu. Czy pracujesz w trasie?
2: Tak.
0: Kurde, Maciek!
1: Chyba wiemy, o co chodzi.
0: Ja też, bo to się tak spotkały chcieliśmy... oczy mojej Boryny. Mhm. Czy pracujesz jako kierowca tira?
2: Tak, ale nie w Polsce.
1: Nie w Polsce. Nie, a dobra, okay, no dobra.
0: Utrudnijmy sobie i zgadujmy w takim razie państwo dalej. A wy cały czas na Messengerze RMF Max możecie nam podrzucać. Dobra, Europa?
2: Tak.
1: Niemcy?
2: Nie.
1: Francja?
2: Nie.
1: Ile mamy czasu znowu, żeby wymienić wszystkie europejskie kraje teraz?
0: Pół minuty mamy jeszcze.
1: Austria?
2: Też nie.
0: Nie, ja strzelam w Wielką Brytanię.
2: Też nie.
1: Holandia?
2: Nie.
1: To się chyba nie uda, ale mam 30 sekund. Dobra. A blisko...
0: Bałkany może?
2: Nie.
1: A
2: wyżej.
1: Może zapytajmy... A wyżej. Dobrze, ale blisko polskiej granicy, czy nie?
2: Daleko od polskiej granicy.
1: Daleko.
0: Dobra, nie zgadliśmy.
1: Skandynawia, tak? Pytałeś
2: tak,
1: już.
2: Tak,
1: Szwecja.
2: Nie.
1: Norwegia.
0: Zostaw już, Boryna, już czas tak, minął. Już czas minął, ale ja chciałbym tylko powiedzieć, że ja uznaję jednak zawodówkę za zakończoną sukcesem.
1: Tak, tak. Parę osób na Messengerze RMF Max też zgadło, Maciek, co robisz, więc bardzo gratulacje dla nas wszystkich i dobrego weekendu dla ciebie. Czy teraz to jest ten czas, kiedy weekend zaczynasz?
2: Jestem w połowie wolnego akurat.
1: To brzmi idealnie.
0: No to odpal sobie bęgery w RMF Max, teraz leci Robin Schulz i baw się, odpoczywaj, Maciek, i do usłyszenia w RMF Max.
2: Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.

0: Jason Derulo i Michiko w RMF Max za 24, a to mocne łupanie to nie tylko w głośnikach, ale może się też wydarzyć na niebie, bo dzisiaj silny wiatr i burze, alerty IMGW niemal cały kraj obejmują.
1: No to posłuchajcie koniecznie prognozy pogody już za momencik, żeby szczegółowo wiedzieć, czego się spodziewać, bo pewnie wielu z was gdzieś w jakąś trasę w ten weekend rusza. No to zwłaszcza kierowcy muszą wiedzieć, co ich czeka.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
5: Sprawdź u dealera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
6: Volkswagen.
7: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 1,49 zł. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
15: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: I po reklamie.
19: Don't let me go.
20: Radek.
21: Z tej strony Asia.
22: Hi, this is Cascada.
23: Hej, tu Roxy Węgiel.
24: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Włocławek 89,2 FM.
0: Za kilka godzin nad naszym regionem zapadnie zmrok, a wraz z nim przyjść ma jeszcze więcej deszczu. Mam więc nadzieję, że w swoim imprezowym asortymencie przewidzieliście miejsce na parasol, ano i że nie idziecie świętować początku weekendu pod gołym niebem. Takie przyjemności są zarezerwowane tylko dla szpiegów z krainy deszczowców. Kto nie chce zmoknąć, niech szuka zajęcia pod dachem. Na termometrach po zmroku maksymalnie do 17 stopni, powiać może umiarkowany wiatr z południowego zachodu, a ciśnienie poleci na łeb na szyję.

0: Lecimy tutaj, jazda z piątkiem, za 5 minut będzie 16 w RMF Max. Tymczasem w Kanadzie 8-latek słuchaj zaprojektował apkę, która ostrzega o obecności niedźwiedzi i kojotów na mieście. 8-latek.
1: Nie, super, jasne. Syn koleżanki twojej mamy 3 dni po rozpoczęciu roku szkolnego, tak? Jasne.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat. Careful czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Mamo! Gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
12: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
14: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: polskie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
2: I po reklamie.

0: Włocławek 89 i 2 FM.
1: Minęła 16, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Największa inwestycja lotnicza w Polsce zalicza poślizg. Budowa głównej części portu Polska w Baranowie rozpocznie się nie jak zapowiadano we wrześniu, a na przełomie października i listopada. Dlaczego?
2: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max.
1: Prawie 300 tysięcy złotych pochłonie kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana we Włocławku w ramach budżetu obywatelskiego. Krótko o szczegółach powie wam reporter RMF Max Bartek Seklecki.
3: Przy ulicach Kilińskiego oraz Wojska Polskiego powstanie mini park praw kobiet. Pojawią się tam nowe alejki oraz miejsca do wypoczynku. Wykonawca zadba także o ławki, kosze czy nowe drzewa. Ważnym elementem będzie kilkanaście tablic informacyjnych poświęconych prawom kobiet. Inwestycja pochłonie ponad 278 tysięcy złotych.
1: Tyle od Bartka, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Na trasie Inowrocław-Kruszwica możecie już korzystać z nowej, wyremontowanej nawierzchni na wysokości Rożniat. Zakończenie tego etapu prac to jednak nie koniec dobrych wiadomości dla użytkowników tej drogi. W planach jest już dobudowa bezpiecznej ścieżki rowerowej.
4: Tutaj szczególnie jak stojąc teraz, widzimy jak ciężko nam się rozmawia, ile jeden samochód za drugim przejeżdża. Jak tak drogi są potrzebne, połączenie do obwodnicy praktycznie od razu Inowrocławia i rzeczywiście widzimy to natężenie ruchu spore. No i tak, to sobie założyliśmy kilka lat temu i konsekwentnie odcinek po odcinku. 412 to naprawdę ten odcinek jest skończony. W zeszłym roku połowa, w tym roku połowa. Nic tylko się cieszyć naprawdę. Do tego dojdzie ta ścieżka.
1: Komentuje Przemysław Dąbrowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Inwestycje drogowe w powiecie inowrocławskim nie zwalniają tempa, a sprzęt budowlany pojawia się już między innymi w okolicach Trągla. Piłka ręczna to sport, który wciąga. Przekonują przedstawiciele Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek i zachęcają dzieci oraz młodzież do trenowania. Zajęcia odbywają się zarówno we Włocławku, jak i kilku okolicznych miejscowościach. A o tym, dlaczego warto sięgnąć po piłkę, mówi nam dziś od rana w RMF Max Damian Sidwa z Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek.
5: Ruszyliśmy z takim całkowicie nowym pomysłem. Dzieci z klas pierwszych, dziewczyny trenerki, które zakończyły u nas, że tak powiem, przygodę z piłką ręczną w wieku juniora, dziewczyny po 18 lat zaproponowały nam, że chcą takimi dziećmi się zajmować, także serdecznie zapraszamy we wtorki, w czwartki w szkole podstawowej numer 20 dla najmłodszych, nawet przedszkolaki, jeżeli się będą mogli pobawić się w piłkę ręczną. Tam typowa zabawa.
1: Szczegółowe informacje dotyczące naborów do poszczególnych grup wiekowych znajdziecie na facebookowym profilu Junaka. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max.
6: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Zmierzch zdecydowanie nie przyniesie nam nic dobrego. I nie mówię tu o literaturze czy filmach. Po prostu początek weekendu zapowiada się deszczowo i nieprzyjemnie. Jeśli wychodzicie wieczorem, to pamiętajcie, by zabrać ze sobą parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. Nad naszymi głowami będą kłębić się szare chmury, a na naszym poziomie powieje wiatr. Ma być umiarkowany i niezbyt chłodny. Przybędzie do nas z południowego zachodu. Na termometrach po zmierzchu zobaczymy 17 stopni. Spadnie też mocno ciśnienie, a w nocy temperatura obniży się jeszcze do 14 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: No to cyk! To są już 4 minuty po godzinie 16 w piątek, więc pora na weekendowe plany. Co robicie w weekend, tak żebyśmy się mogli z tego ucieszyć i zrobić wii? To jest moment, żeby podsyłać głosówki na Messengerze RMF Max.
8: Akurat wycieczka w naszym studiu się znalazła. Pani Izo, pani ma plany jakie?
9: Ja jadę w góry.
8: Wii! Ale to było potężne wii, to było najpotężniejsze wii w historii tego radia.
7: Jak chcecie usłyszeć takie wii na cześć waszego weekendu, to można teraz się zgłosić. Głosówki na Messengerze RMF Max. Co robicie w weekend? Wii!

0: 16.14 RMF Max cały czas z wami i wreszcie wiemy, co planujecie na weekend. No czy to... też bardziej na weekend. No to sprawdzamy.
1: Będę robił nic.
0: To jest absolutnie fantastyczny plan, który zasługuje na wielkie Wii.
2: Jadę na wesele.
3: Weekend będziemy robić pizza party.
4: A możemy też?
0: Nie, właśnie my chyba nie, nie zostaliśmy zaproszeni.
4: No dobra.
1: Jedziemy na Berlin.
4: Ale będzie impreza.
0: No.
4: Jak macie jeszcze jakieś fajne weekendowe plany, którymi chcielibyście się pochwalić i zakończyć te plany takim gromkim Wii, które my możemy powtórzyć, to można to robić na Messengerze RMF Max. Dajcie znać głosówką. RMF.

0: Swedish House Mafia i Lika Lee. To jest ten szwedzki, nieco nostalgiczny smutek i radość w RMF Max, ale wiadomo, nie mamy zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym, co najlepsze, bo czas upływający może być bardzo dobry, być może upływają wam ostatnie minuty do końca pracy, ale upływają też ostatnie minuty na zgłoszenie się do zabawy Casa de Palma.
1: I tutaj następuje pewien czasowy paradoks, bo te minuty do końca pracy się dłużą, a te do końca rundy bonusowej w zabawie Casa de Palma upływają bardzo szybko, więc nie wiem, jak to pogodzić.
0: Trzeba wysłać teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, żeby jeszcze się wyrobić i załapać na 480 razy większe szanse, żeby dzisiaj w naszym finale się pojawić. My już niebawem dzwonimy, więc to jest naprawdę ostatni dzwonek. MAX na 7327.
2: Max. RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
13: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
14: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
15: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie.

0: specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. cherry.yama.pl. Zapraszamy!
1: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.

0: Od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworskie Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
2: I po reklamie.
3: Marek.
4: Zuśka.
5: Hej, Shakira.
6: Hey, it's Somber.
7: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
1: Włocławek 89,2 FM.

0: to Tobi Romeo z numerem Fly High, czyli odrobina energii od nas dla was w RMF Max.
1: Tymczasem, kochani, jak lecicie gdzieś na wakacje, to uważajcie, jakie pamiątki przywozicie, bo 49-letni Polak z Chicago przywiózł do Krakowa samolotem kuszę cięciwową.
0: Kuszę...
1: Z której się strzela. Kuszę normalnie do strzelania.
0: Co go podkusiło?
1: No, że, to jest dobre pytanie. No generalnie Matko okazało się, że takich rzeczy, uwaga, nie, niespodzianka, nie wolno.
0: Ale Boże, to strach pomyśleć, co by było, jakby wwiózł 101 ml płynu w bagażu podręcznym. Jest.

0: Absolutny hicior tych wakacji. Tame Impala i Jenny za nami w RMF Max. A zbliżamy się powoli do kolejnej prognozy pogody. I żeby nie było nudy w RMF Max, to Michał Siwek za chwilę tę prognozę zapowie rymowanką do słowa chrupki. Chrupki.
1: Chrupki.
0: Chrupki.
1: I jakby problem mój z tym wszystkim jest taki, że to ja jestem Michał Siwek, więc jakby żegnam. Za 2,5 minuty zaczynamy.
2: Poczuj dobry beat.

0: Uwielbiam ten bicik. R&B, czyli Ring My Bell w RMF Max, a Michał Siwek już gotowy. Co, jaki spokojny w ogóle, wychillowany. Z rymowanką zapowiadającą prognozę pogody do słowa chrupki. RMF Max. O, przepraszam, proszę bardzo.
1: Będzie padało, więc chowajcie swoje chrupki. Bo jak wam zamokną chrupki, to będzie tak, jakbyście wrzucili ptysie do zupki. A potem zostawili na długo. Czyli rozmiękną.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Zmierzch zdecydowanie nie przyniesie nam nic dobrego i nie mówię tu o literaturze czy filmach. Po prostu początek weekendu zapowiada się deszczowo i nieprzyjemnie. Jeśli wychodzicie wieczorem, to pamiętajcie, by zabrać ze sobą parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. Nad naszymi głowami będą kłębić się szare chmury, a na naszym poziomie powieje wiatr. Ma być umiarkowany i niezbyt chłodny. Przybędzie do nas z południowego zachodu. Na termometrach po zmierzchu zobaczymy 17 stopni. Spadnie też mocno ciśnienie, a w nocy temperatura obniży się jeszcze do 14 stopni.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Piszę do ciebie, śpi, śpi.

0: Podrzucamy kolejne weekendowe bangery w RMF Max. To Underneath the Blue, a Michał mnie tutaj zaskoczył informacją o jakimś kryzysie na rynku gumek do włosów podobno.
1: Słuchajcie, Erling Haaland miał firmę, która takie gumki sprzedawała, ale odkąd obciął włosy, to podobno im obroty spadają.
0: Naprawdę?
1: Przynajmniej tak się przewiduje, że tak będzie, no.
0: Przecież włosy odrastają.
1: Max. Proszę cię, on ma 26 lat, to niedługo 30, a potem 40, to różnie może być.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
5: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od 2 roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
13: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
14: I po reklamie.

0: Na zegarach 17, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Minął pierwszy tydzień nauki, powrót do szkolnych ławek, jak się okazuje, nie dla wszystkich uczniów był trudny. Niektórzy czekali już na spotkanie z przyjaciółmi i powrót do codziennego rytmu.
1: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. Wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
2: Czyli nie trzeba się smucić?
1: Nie, ja się nie smucę.
2: Zaczynacie liceum teraz?
3: Tak, zaczynamy liceum. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
0: No i oby tych pozytywnych przygód było jak najwięcej, a z uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
4: To jest RMF Max.
0: Śmiertelne urządzenie w powiecie inowrocławskim. Dziś rano strażacy ruszyli na pomoc mężczyźnie w Ostrówku. Zgłoszenie dotyczyło urządleń szerszeni. Mimo wysiłku służb 45-latek zmarł.
5: Ratownicy przez około 50 minut prowadzili intensywną resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, mimo walki służb, lekarz przybyły na miejsce stwierdził zgon 45-letniego mężczyzny.
0: Informuje brygadier Krzysztof Ferenstein z Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. A teraz we Fleszu zmieniamy temat. Masz pytania dotyczące świadczeń lub prowadzenia własnej firmy? Przez cały wrzesień eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w regionie odpowiadają na pytania mieszkańców podczas specjalnych dyżurów telefonicznych. O szczegółach opowie Karolina Stramowska.
6: Placówki ZUS w naszym województwie przygotowały cykl konsultacji telefonicznych. W wyznaczone dni eksperci wyjaśnią m.in. kwestie związane ze świadczeniem wspierającym czy zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Będzie można dopytać także o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz rentę socjalną. Pierwszy dyżur poświęcony zakładaniu i prowadzeniu firmy zaplanowano już na 8 września w godzinach od 9 do 11. Szczegółowy harmonogram tematów oraz numery telefonów są dostępne na stronach internetowych ZUS-u.
0: Tyle Karolina, a my przechodzimy do następnego tematu. W trzecim LO we Włocławku będą wiedzieć, jak dyplomatycznie rozwiązać konflikty z nauczycielami. W liceum imienia Marii Konopnickiej została uruchomiona klasa dyplomatyczna. Czego tam nauczą się młodzi ludzie?
7: Uruchomiliśmy innowacje pedagogiczną pod nazwą Akademia Dyplomacji i tutaj będziemy podejmować szereg warsztatów, spotkań, wyjazdów właśnie o charakterze dyplomatycznym.
0: Mówi dyrektor liceum imienia Marii Konopnickiej we Włocławku Aneta Jaworska. A teraz przenosimy się do Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Od 11 września w gmachu przy ulicy Miedzianej będzie można oglądać wystawę plakatów Ryszarda Kajzera.
8: Wystawa prezentuje dorobek artysty związanego z warszawską ASP. Jego twórczość koncentruje się na plakacie, pełnym malarskiej swobody, a także barwnych kontrastów. Ryszard Kajzer jest laureatem wielu konkursów, a jego pracę można znaleźć w muzeach oraz galeriach na całym świecie.
0: O czym informował Bartek Seklecki, dodajmy, że wernisaż rozpocznie się 11 września o godzinie 18:00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Pogoda nie będzie nam sprzyjała w kwestii świętowania początku weekendu. Można nawet powiedzieć, że zrobi wszystko, byśmy nie bawili się na otwartej przestrzeni. A wszystko to przez deszcz, który wieczorem ma nabrać nieco większej mocy niż drobne kapanie i kropienie. Dlatego warto zabrać na imprezę parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. Powieje też wiatr, ale ten na szczęście nie będzie chłodny. Przybędzie do nas z południowego zachodu, a na termometrach zobaczycie maksymalnie do 17 stopni. W nocy obniży się jeszcze do 14.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: RMS Max, hity na maksa.
4: Sibek i Borycka, witamy ponownie po 17:00. Tu cały czas kanał nadawczy, coraz głębiej w weekend wchodzimy sobie razem i jest fajnie. I zaraz będzie premiera i ja ci muszę coś powiedzieć o niej.
5: Okej.
4: Bo ja się kolegom nie przyznawałem, który artysta był u mnie w tym podsumowaniu roku na playliście.
5: No, ja chyba wiem już właśnie.
4: I to jest właśnie ten artysta, którego premierę zaraz zagramy. I to jest...
5: Artystka.
4: Artystka. To zostańcie z nami, zaraz zdradzamy.

0: Kto powiedział, że nie można grać wakacyjnych numerów, kiedy wakacje się skończyły? Nico and Vince, Am I Wrong w RMF Max.
1: A to jest na 10 minut po godzinie 17. Wielki moment, żeby odkryć, co miał w swoim top 1 w streamingu Michał Siwek i czego się wstydził powiedzieć kolegom i koleżankom.
0: No drodzy...
1: No, nie wstydźcie, to jest super właśnie.
0: Miley Cyrus, drodzy państwo.
1: Tak, i Miley Cyrus wydaje nową płytę 18 września i wydała dzisiaj singiel, który tę płytę promuje i już go sobie posłuchaliśmy tak troszkę wcześniej, żeby wam coś o nim powiedzieć i uważamy, oboje z Michałem, że jest to numer, który łączy w sobie trochę klimat Lady Gagi, Madonny, a teledysk to normalnie jak Thriller Michaela Jacksona.
0: Buzzers Waits to tytuł tego numeru, to jednocześnie tytuł nadchodzącej płyty Miley Cyrus. Posłuchajcie tego koniecznie u mnie już w ulubionych. Zero zaskoczenia. And now, ladies and gentlemen,

0: Somber, już tutaj tak miło, romantycznie w RMF Max i akurat w temacie, bo nie wiem, czy spotkaliście się z tym na Instagramie, ale jest teraz nowy, wiralowy trend, który stworzyło, uwaga, schronisko dla bezdomnych psiaków w Obornikach. Love is Blind, Oborniki. Polega to na tym, że pojawiają się kolejne rolki przedstawiające po prostu pieski jako uczestników Love is Blind, pieski do adopcji oczywiście.
1: No i jest tam prowadząca, która o wszystkim opowiada na dramatycznym podkładzie, a potem uczestnik, taki psiak 11-letni na przykład, owczarek niemiecki, on się przedstawia. Tak. I tak sobie zaczęliśmy myśleć, czym to się będzie różniło od oryginalnej wersji. Uznaliśmy, że w sumie niewiele, tylko tam było au, a tu będzie hau.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie, to nie jest profesor Rafał Wilczur, to jest ostatni finał zabawy Casa de Palma. Ostatni raz dzisiaj trzęsiemy palmami, bo powoli wakacje się kończą jednak. No i jest szansa jeszcze dziś na 15 tysięcy złotych w jednym z kokosów.
2: Kokosy niedługo będą spadać, zobaczymy tylko, kto będzie tymi palmami dzisiaj trząsł. Pierwszy sygnał za nami, jeszcze 5, że tak powiem, to go. O, dzień dobry, RMF Max z tej strony, jak masz na imię?
3: Cześć Mateusz.
2: Cześć Mateusz, my dzwonimy w sprawie zabawy Casa de Palma. Przed tobą szansa wygrania nawet 15 tysięcy złotych. Szybkie pytanie, jak się z tym czujesz?
3: No, czuję się mega dobrze.
1: Mega dobrze, to jest uczucie, które chciałabym, Mateusz, żeby towarzyszyło ci już do końca dzisiejszego dnia i weekendu.
2: A jeszcze tylko tak dla porównania zapytam, zanim ci o tym powiedziałem, to jak się czułeś?
3: Trochę gorzej.
1: W sensie mega okej, po prostu, nie? Teraz jest już mega dobrze. No i po prostu staramy się, słuchaj Mateusz, żeby ten mega dobry nastrój się z tobą utrzymał. Sprawa jest szybka i prosta. Gratulujemy po pierwsze, bo to jest ostatni finał zabawy Casa de Palma. Jesteś ostatnią osobą, która ma szansę teraz zatrząść jednym z 26 palm, żeby spadł z niej kokos. A w kokosach mamy nagrody przeróżne. Od maszyn do lodów, przez głośniki JBL, po Instaxy, no i oczywiście 15 tysięcy złotych. A masz wybraną już palmę, którą chciałbyś dzisiaj zatrząść?
3: Tak, mam.
1: Jaki to numer?
2: Która ci się najbardziej podoba?
3: To będzie moja pechowa liczba 12.
2: Pechowa liczba 12. Dobra, Mateusz, jeszcze w międzyczasie mi powiedz, kto tam się kręci dookoła ciebie i czy ci nie zawinie tych 15 kafli, jak wygrasz.
3: No właśnie, do zatoru, idziemy jutro na karuzelę i cała ekipa się kręci koło mnie właśnie.
2: Proszę pana, to pan może mieć wspaniały weekend, panie Mateuszu.
1: No to my się do tego, mam nadzieję, dołożymy. To co, trzęsiemy palmą numer 12, tak jest?
3: Tak, tak.
1: Ostatecznie. Proszę,
2: no? Dobra, trzęsiemy.
3: Ostatecznie.
2: Sprawdzaj, Boryna, co jest w kokosie numer 12?
1: W ostatnim finale zabawy Casa de Palma. Maszyna do lodów, Mateusz, dla ciebie.
3: O, super. Dzięki bardzo.
1: Bardzo się cieszymy, bo przedłużamy wakacje po prostu tym samym.
3: Tak, jasne.
2: Mati, to zanim ta maszyna do ciebie dotrze, oczywiście jakby bądźmy tutaj realistami, minie parę dni, na razie sobie idź tam na lody z rodziną, tam gdzie jesteś, a później ta maszyna do ciebie dotrze i sobie zrobisz już w domu, dobra?
3: Dobra, jasne.
2: No, super,
3: problemu.
2: Super. A kto chce sobie...
1: Mamy lody w domu, tak będziesz dzieciom mówił teraz.
2: To jest śmieszne.
1: Tak. A w poniedziałek, moi drodzy, wracamy z kolejną zabawą, więc słuchajcie uważnie, RMF Max przez cały weekend i od poniedziałku też się będą działy rzeczy.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: wiadomo, że to jest weekend Bibi Rexa i Faithless w RMF Max. To jest powód numer jeden, a powód numer dwa jest taki, że silny wiatr i burze dzisiaj się mogą pojawić w całym kraju, więc tak. To jest weekend.
1: To musi być zbliżający się weekend. Tak, rzeczywiście, ostatnio taka zasada trochę występuje. To posłuchajcie konkretów, zaraz prognoza pogody w RMF Max, a później Ariana Grande.
2: Reklama. Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
6: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
7: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
8: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
9: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy!
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Radek.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Hey, it's Dua Lipa.
19: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Włocławek 89,2 FM.
22: Pogoda nie będzie nam sprzyjała w kwestii świętowania początku weekendu. Można nawet powiedzieć, że zrobi wszystko, byśmy nie bawili się na otwartej przestrzeni, a wszystko to przez deszcz, który wieczorem ma nabrać nieco większej mocy niż drobne kapanie i kropienie. Dlatego warto zabrać na imprezę parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. Powieje też wiatr, ale ten na szczęście nie będzie chłodny. Przybędzie do nas z południowego zachodu, a na termometrach zobaczycie maksymalnie do 17 stopni. W nocy obniży się jeszcze do 14.

0: Ej, i Vito Bambino w RMF Max. Wy też dzisiaj siebie gdzieś zabierzcie. Jest piątek. Można po prostu siebie samego nawet, albo siebie samą wziąć i wyjść na miasto.
1: A ja mogę zdradzić?
0: Co?
1: Że się Borycka wahała między olejowaniem parkietu, a jechaniem w góry na weekend? Takie dwa podobne zajęcia.
0: Dokładnie podobne. No jednak wygrały góry, słuchajcie, więc... Odpoczynek, a nie robota. I tak powinno być.
1: Gratulujemy Borynie. Wam również, mam nadzieję, jest czego gratulować, więc słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka, trzymajcie się, cześć.
1: A przez cały weekend i przez cały dzisiejszy wieczór bangery dla was gramy non-stop, więc zostańcie z RMF Max. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Do tragedii doszło w oczyszczalni ścieków na terenie Gniewkowa. W zeszły czwartek znaleziono tam zwłoki mężczyzny. Pracownik odpowiedzialny za koszenie trawy prawdopodobnie upadł na betonową posadzkę podczas przenoszenia sprzętu do koszenia trawy. Znalazła go osoba, która przyszła na drugą zmianę. W momencie odkrycia zwłok ciało było już sine i nie wykazywało oznak życia. O sprawie poinformowana została Państwowa Inspekcja Pracy, która sprawdza teraz okoliczności, w jakich doszło do śmierci pracownika. Bomba w szkole muzycznej. Przez takie zgłoszenie doszło w piątek rano do ewakuacji trzech budynków w Inowrocławiu. Jak dowiedziała się nasza redakcja, około godziny 10 przeprowadzono ewakuację ludzi z Kujawskiego Centrum Kultury, Biblioteki Miejskiej i Szkoły Muzycznej przy ulicy Kilińskiego.
2: Szkoła otrzymała informację o podłożonym rzekomo ładunku wybuchowym. Decyzją dyrekcji placówki zarządzona została ewakuacja. Czynności na miejscu nie potwierdziły zgłoszenia.
1: Informował aspirant Michał Parzyszek z Inowrocławskiej Policji. Akcja służb trwała przez około godzinę. Po 11:00 zezwolono na powrót do budynków. Kierowcy podróżujący na trasie z Inowrocławia do Kruszwicy mogą już korzystać z nowej, wyremontowanej nawierzchni na wysokości Rożniat. Zakończenie tego etapu prac to jednak nie koniec dobrych wiadomości dla użytkowników tej drogi. W planach jest już dobudowa bezpiecznej ścieżki rowerowej, mówi Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa.
3: Bardzo ważną, przecież łączącą Inowrocław i Kruszwicę. Cieszę się ze wszystkich z obwodnicy Trląga, z ronda w Rzadkwinie. Przypomnę, że ostatnio podpisywaliśmy list intencyjny dotyczący budowy obwodnicy Pakości. To jest naprawdę bardzo ważne, bo związane również z ochroną dziedzictwa.
1: Jak słyszycie, inwestycje drogowe w powiecie inowrocławskim nie zwalniają tempa, a sprzęt budowlany pojawia się już m.in. w okolicach Trągla. Teraz we Fleszu zmieniamy temat. Junak zachęca dzieci oraz młodzież do trenowania piłki ręcznej. Zajęcia odbywają się zarówno we Włocławku, jak i kilku okolicznych miejscowościach. Mówi naszemu reporterowi Bartkowi Sekleckiemu Damian Sidwa z Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek.
4: W tym roku mamy aż 11 kategorii dzieci, do których zapraszamy, począwszy od rocznika 2010 do rocznika 2020. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki prowadzimy szkolenie zarówno we Włocławku, jak i w ościennych tutaj gminach, takich jak Chodecz, Grabkowo, Boniewo, Baruchowo.
5: Czy jest zainteresowanie? Pierwsze telefony się pojawiły?
4: Tak, już blisko 12-13 telefonów otrzymaliśmy nowych dzieci, które są zainteresowane grą w naszym klubie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo tak naprawdę treningi dopiero ruszyły i czekamy.
1: Szczegółowe informacje dotyczące naborów do poszczególnych grup wiekowych znajdziecie na facebookowym profilu Junaka. Znów nie będzie prądu. Tym razem operator sieci energetycznej uprzedza o czasowym wyłączeniu napięcia w Słońsku. Prądu w Gniazdkach nie będzie we wtorek między 12 a 16, to ze względu na zaplanowane prace techniczne.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: A teraz opowiemy o tym, jak według prognoz ma wyglądać weekend. Jeśli w planach mieliście generalne porządki w mieszkaniu albo wielogodzinne zakupy, to ja bym się tego trzymał. Nie warto na jutro planować czegoś w rodzaju wycieczki rowerowej czy dłuższego spaceru. To się po prostu nie uda, bo przez większość czasu ma padać i to całkiem mocno. Możliwe też, że zagrzmi, a na termometrach do 20 stopni. W niedzielę już słonecznie, bez deszczu, ale maksymalnie tylko 19 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Wrzesień, ale weekend, no i piąteczek. Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. Zaczynamy nasz czas, no czekaliśmy cały tydzień. Ten tydzień w szkole nie był chyba za długi. Od 20:00 nowe wydanie Listy Hobbens. Mam wasze ulubione kawałki. Dzisiaj też, wiadomo, piątkowo dużo nowości. Będą również do wzięcia bilety na imprezę w strefie 57. A na starcie naszego spotkania DJ Goja i Jason Derulo.

0: Gdy nadchodzi wrzesień, to rolnik ma pełną kieszeń, przynajmniej teoretycznie. I przed chwilą był taki DJ rolnik, Calvin Harris, z Rihanną. Calvin Harris kupił kawałek pola na Ibizie, ma tam swoją ekofarmę i wiecie, pomidorki, marcheweczki, arbuzy, cytryny, wszystko ekologiczne. Może Liwka skusiłaby się na taką ekowarzywną paczkę. Mam dla was jej weekendową nowość, którą polecam wam przy piątku w RMF Max. Liwka śpiewa, poza tobą nic.
1: To jest nowość RMF.

Chwila kręcić właśnie takim bitem przed chwilą Magnetic od projektu Bauza. A jak to jest u was? Za co najbardziej lubicie piąteczek? Można pisać SMS 3001 albo Messenger RMF Max. A w nagrodę odgraby bilety na imprezę w przyszłym tygodniu Strefa 57, Przytkowice koło Krakowa w sobotę 12. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie oraz MK. Tak więc napisz, za

0: Ty masz Gips, Kukon i Jonathan, weekendowo-piątkowo w RMF Max. No właśnie, a z czym kojarzy wam się piątek od razu, tak pierwsza myśl? Cześć Adam, jak się masz?
1: Cześć, witam, dobrze się mam, dzięki.
0: Bilety do Strefy 57 mogą być twoje 12 września, w sobotę Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria Zaśląska-Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No dobrze, no to pogadajmy o tym piątku szybko. Słyszysz piątek i co ci od razu przychodzi na myśl?
1: No wiadomo, wolne.
0: Wolne przede wszystkim, dobre. I?
1: No i dzieci mam w domu.
0: A, okej, nie musisz już się martwić. Okej, wolne, dzieciaki w domu. Można sprawdzić wszystko, co tam się działo w szkole. Posiedzieć, okej, nie trzeba wychodzić i nie trzeba wydawać pieniędzy w końcu na początku roku szkolnego. Wiadomo, bo jak człowiek teraz wychodzi z domu, to od razu coś wydaje, prawda?
1: Zgadza się.
0: Słuchaj, Adam, oczywiście masz bilety. Nie musisz niczego wydawać do Strefy 57 na przyszłą sobotę, na ten mega koncert w Przytkowicach koło Krakowa.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Tak fajnie zaczyna się twój weekend, kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam na pewno mamę, pozdrawiam znajomych, żonę, dzieciaki oczywiście też.
0: No mama to zwariuje na pewno, mama to pewnie na Zalewskiego, prawda?
1: No, ale tak po cichu, żeby czasem tato nie słyszał.
0: Wiedziałem. A my jedziemy dalej z mega nowościami D.O.D. i jego Careful. Mega beat na piątek.

0: wakacje może się skończyły, ale ten numer wrócił ostatnio po wakacjach na szczyt listy Hot Bands. Sorry Papi, Topiki, Becky G, nowa dziesiątka już od 20, a w przypiątku oczywiście dużo nowości, także w poczekalni. Zostańcie z RMF Max, za chwilę plażowe Afro House, Shimza, Jarko, sprawdzimy też jaka pogoda szykuje nam się tutaj weekendowo.
1: Reklama. Panie Majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
2: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
8: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus.

0: i 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.
6: A teraz opowiemy o tym, jak według prognoz ma wyglądać weekend. Jeśli w planach mieliście generalne porządki w mieszkaniu albo wielogodzinne zakupy, to ja bym się tego trzymał. Nie warto na jutro planować czegoś w rodzaju wycieczki rowerowej czy dłuższego spaceru. To się po prostu nie uda, bo przez większość czasu ma padać i to całkiem mocno. Możliwe też, że zagrzmi, a na termometrach do 20 stopni. W niedzielę już słonecznie, bez deszczu, ale maksymalnie tylko 19 kresek.

0: Weekend, co będziecie robić? Kto będzie sprzątać? Na pewno sprzątanie będzie szło lepiej przy takim bicie, przy takim hicie. Run, Run, River to David Guetta i Alok. A może ktoś weekendowo wybiera się na grzyby? Sprawdziłem. Już są. Wysyp dopiero przed nami, ale już tam coś tam można sobie pozbierać. No to wiecie, można sobie zrobić imprezę w lesie. Kto na grzyby, a kto jeszcze chce gdzieś pójść, no to teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Tu RMF Max, Włocławek. Atrakcje na weekend. Sobotni poranek w Mazurach Leśnych zaczyna się z przytupem i to przez przeszkody. O 10:00 ruszają towarzyskie i regionalne zawody w skokach, a główną nagrodą jest Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Dwie godzinki później, w samo południe w Chodczu startuje muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim będą motoparady, koncerty, konkursy. Niedziela też nie daje się nudzie. W Choceniu dożynki na pełnym wypasie, na scenie NA Classic i w pół do bluesa. Taneczne szaleństwo gwarantowane, a jak ktoś zgubi buta w tańcu, niech szuka na parkiecie. Dla fanów eko od 10:00 biojarmark na Starym Rynku. Zdrowa żywność i lokalne kulinarne cuda. A dla głodnych wiedzy festyn archeologiczny w Wietrzychowicach. Świętują 20-lecie parku kulturowego, więc będzie zwiedzanie z przewodnikiem, stanowiska naukowe i rekonstrukcję życia z czasów, gdy jedyną aplikacją była maczuga.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy tyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada, iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
12: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
13: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: To już najwyższy czas na Flash w RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy. Prawie 300 tysięcy złotych pochłonie kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana we Włocławku w ramach budżetu obywatelskiego. Krótko o szczegółach powie wam reporter RMF Max Bartek Seklecki.
2: Przy ulicach Kilińskiego oraz Wojska Polskiego powstanie mini park praw kobiet. Pojawią się tam nowe alejki oraz miejsca do wypoczynku. Wykonawca zadba także o ławki, kosze czy nowe drzewa. Ważnym elementem będzie kilkanaście tablic informacyjnych poświęconych prawom kobiet. Inwestycja pochłonie ponad 278 tysięcy złotych.
1: Tyle od Bartka, a teraz we Fleszu przenosimy się do Inowrocławia. Więcej zieleni w ogrodach papieskich. Prezydent miasta Arkadiusz Fajok podpisał umowę na wykonanie automatycznego systemu nawadniania i nowych nasadzeń na terenie Parku Solankowego. W ramach zadania powstanie nowoczesny system nawadniania wyposażony m.in. w linie kroplujące, zraszacze, sterownik elektroniczny i czujniki wilgotności gleby oraz deszczu. Zaplanowano również kompleksowe nasadzenia w 4 gazonach. Pojawią się m.in. nowe drzewa, krzewy, róże, hortensje, irgi i cisy. Wymieniony ma zostać także zniszczony przez ćmę bukszpanową żywopłot. Wody Polskie chcą uczyć dzieciaki z naszego regionu, jak oszczędzać wodę. Program Aktywni Błękitni ma zachęcać do podejmowania konkretnych działań na rzecz wody w swoim najbliższym otoczeniu. Rekrutacja do programu trwa do 15 września, a więcej szczegółów na stronach Wód Polskich. Przystań kajakowo-żeglarska ZHR w Inowrocławiu wraca do projektu pod nazwą Akademia Rozmaitości i ogłasza otwarte zapisy dla wszystkich chętnych. Organizatorzy przygotowali bogatą i różnorodną ofertę zajęć skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. W planie zajęć w tym roku znalazły się te z witrażu, majsterkowania, stylizacji i mody, a także kurs przetrwania.
3: Te, które tradycyjnie już od lat, czyli mamy szachy, sekcję gitary, nauki gry na ukulele, pianino, szydełkowanie, robótki na drutach na pewno, rysunek artystyczny, zajęcia plastyczne, taka kreatywna plastyka dla dzieci.
4: Oferta nie jest tylko dla dzieci, tutaj przynajmniej na część zajęć mogą zapisywać się dorośli.
3: No muszę od razu głośno i wyraźnie powiedzieć, że to jest nie tylko dla harcerzy, bo często osoby przychodzą, że ale harcerze mają fajnie, bo mają tyle fajnych zajęć. To jest oczywiście otwarte spotkanie dla wszystkich.
1: O kursach opowiada naszej reporterce Karolinie Stramowskiej i Piotr Bandurski z przystani kajakowej w Mątwach. A władze Kruszwicy zapraszają mieszkańców do rozmowy i to na żywo. W poniedziałek zaplanowano live chat z burmistrzem Mikołajem Bogdanowiczem. W rozmowie weźmie też udział dyrektor Centrum Kultury i Sportu Ziemowit Michał Matuszak. Wyobraźcie sobie, że macie tylko 2 godziny na pokazanie Włocławka. Co byście pokazali osobie, która odwiedza nasze miasto po raz pierwszy? Jak może wyglądać idealna 2-godzinna trasa po Włocławku? Miasto pyta nieprzypadkowo. W mediach społecznościowych Włocławka możecie na to pytanie udzielić odpowiedzi, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie visit.włocławek.eu.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Najbliższe dni będą się od siebie różnić jak ogień i woda, albo raczej jak woda i ogień, biorąc pod uwagę to, że na jutro synoptycy prognozują burze i ulewy. Te mają przyjść do naszego miasta po południu i potrwać do końca dnia, więc wszystkie plany dotyczące aktywnego spędzania soboty możecie włożyć między noworoczne postanowienia. Na termometrach jutro maksymalnie do 20 stopni, za to niedziela uratuje honor weekendu. Ma być słonecznie i pięknie, za to na termometrach tylko 19 stopni.
5: Hej, cześć, witajcie, niech żyje piąteczek, Przemek Grabowski z wami od 20. Nowe wydanie Listy Hobbens, a w tej godzinie fajne nowości i wasze ulubione kawałki, no i nakręcamy się weekendowo, tańczymy wieczorowo Moonlight i Fordo teraz i słynna Alabama, słynna dziewczyna z Alabamy 10 na 10, Alabama.

Nie, to jeszcze nie dzisiaj, ten ostatni dzień lata. Nakręcają nas Weekendowo, Gibbs, Igo i For Money. Ale co ja się dowiedziałem o jesieni? Człowiek żyje i nie wie niektórych rzeczy, albo zapomina, że jesienią to liście nie tyle będą się robiły coraz bardziej żółte, tylko przestają być zielone. Słyszeliście o tym? Bo gdy zanika chlorofil, to zaczynamy wtedy widzieć barwniki, które wcześniej tam były, tylko były maskowane. Żółty albo czerwony był tam podobno przez cały czas. No już niedługo będzie pięknie, kolorowo, będzie można się potarzać w liściach albo potańczyć do takich bitów. Ellie Oaks i Lavinia, nasza kolejna nowość weekendowo w RMF Max Reasons. We'll be right back.

nauczyciel mógł jej powiedzieć, że śpiewa jak koza i powiedzieć, że nie ma dla niej miejsca w szkolnym chórze. Taka historia kiedyś spotkała Shakirę. Myślę, że pan od śpiewu to teraz czuje się trochę czerwony. Shakira, Burna Boy, daj. Weekendowo w RMF Max. A za kilka minut Axwell, który wrócił także poza szwedzką House Mafią. Zagram wam jego Whatever Turns You On.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

to potrafi zrobić Justina Timberlake'a, tak wiecie, paszczowo. Puć, puć, puć, puć, puć, puć, puć. Puć. A może uważasz na mikrofon, Justin jest w tym najlepszy. Jak tam wasze plany weekendowe? Kto zamierza odespać, co zostało zabrane? No to trzeba się nad tym zastanowić, czy to rzeczywiście ma sens. Jak ktoś chce sobie pospać, to oczywiście, że ma sens, ale weekendowe odsypianie nie zastępuje nam regularnego snu, potwierdzają naukowcy, nie tylko brytyjscy. No bo może dłuższy sen trochę pomoże po ciężkim tygodniu, ale nasz organizm bardziej zdecydowanie lubi regularność. O tej porze jeszcze nie myślimy o łóżeczku. Sprawdzamy nowości. Margaret Piątkowa w RMF Max, Prima Ballerina.

0: Self-Away od Temper City to świetny numer na obserwowanie gwiazd, no bo przecież we wrześniu zaczyna się świetny czas na obserwowanie nocnego nieba. Wieczory są coraz dłuższe, temperatury wciąż przyjemne, czasami oczywiście, no ale koc może się przydać i do tego jeszcze coś ciepłego do picia i mamy najtańsze planetarium świata. Właśnie, co w pogodzie piątkowo i weekendowo, o tym już za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Włączamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta. RMF
3: Max. Włocławek 89 i 2 FM.
4: Najbliższe dni będą się od siebie różnić jak ogień i woda, albo raczej jak woda i ogień, biorąc pod uwagę to, że na jutro synoptycy prognozują burze i ulewy. Te mają przyjść do naszego miasta po południu i potrwać do końca dnia, więc wszystkie plany dotyczące aktywnego spędzania soboty możecie włożyć między noworoczne postanowienia. Na termometrach jutro maksymalnie do 20 stopni, za to niedziela uratuje honor weekendu. Ma być słonecznie i pięknie, za to na termometrach tylko 19 stopni.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Nasza weekendowa nowość w RMF Max, Tame Impala, jego Loser. Widziałem zdjęcia, jakieś takie memy, roleczki, że on i Dua Lipa wspólnie. Może coś się szykuje muzycznego, to dopiero byłoby zaskoczenie. Sprawdzamy muzyczne zaskoczenia, będą nowości i dziesiątka nowych hitów. Za kilka chwil startujemy piątkowe wydanie listy Hot Bands. Wśród nowości na przykład nawijający MJ Daly, gwiazda nie tylko na TikToku. Zostańcie z RMF Max.
1: Tu RMF Max Włocławek. Teraz mam dla was nowości filmowe na ten weekend. Szykujcie popcorn, bo w kinach robi się gorąco. Na pierwszy ogień Nie patrz w dół 2. Jeśli macie lęk wysokości, to lepiej trzymajcie się fotela. Główny bohater po rodzinnej tragedii postanawia zapomnieć o problemach, wspinając się na Mount Kwan w Tajlandii. Tak, dobrze słyszycie, Mount Kwan. W skrócie, dużo potu, emocji i widoków, które sprawią, że nawet wasze kolana zaczną się trząść. Kto nie lubi ekstremalnych wrażeń, niech lepiej zostanie przy podziwianiu gór na tapecie w telefonie. A dla tych, którzy wolą trochę mniej adrenaliny, ale więcej śmiechu, Spa Weekend. Trzy przyjaciółki, ekskluzywne spa w Palm Springs, relaks, maseczki i nagle na scenę wkracza Mel. Ta Mel, o której nikt nie chciał już słyszeć. Zamiast ciszy i relaksu szykuje się niezła jazda bez trzymanki. Spa Weekend. Gwarantujemy, że po seansie będziecie potrzebować własnego weekendu w spa. Wybieracie dreszczyk emocji czy salwy śmiechu. W kinach od dziś decyzja należy do was.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

0: Włocławek 89 i 2 FM.
1: Muszę się pochwalić, znalazłem trochę fajnych nowych numerów, które zagram z przyjemnością. Witajcie piątkowo-weekendowo, Przemek Grabowski w RMF Max, a weekend zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl, będą fajne nowości, a zestawienie otwierają Alok i ciotka Jennifer Lopez. Everything is fine.
0: RMF Max 10. Numer 10.

W muzycznym świecie jest DJ, to od muzyki, jest CJ, jest MC, mistrz ceremonii, jest VJ od wideo, ale jest też MJ. No MJ przed chwilą. Kto go śledzi w internecie? MJ Deli, Deli Supreme. No, niektórych wersów to niełatwo zrozumieć, ale trzeba się postarać. MJ Deli czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Bujamy się do takich bitów, a teraz pięknie wlatują na miejsce 9 Swedish House Mafia i Lykke Lee. Happiness is so sad. Max. 9. Numer

Jego ciało nie jest gotowe, ale na pewno jest gotowe na jedynkę listy Hobbensy przy piątku. Somber, miejsce ósme. Czas na mega premierę. Numer, który jest z nami dopiero od wczoraj w ogóle na świecie, czyli można powiedzieć, że to jest taka światowa premiera. Premiera weekendowa, piątkowa w RMF Max. Wraca chyba znany wam doskonale Lost Frequencies, znany z takich rozmarzonych, melodyjnych brzmień. No i tym razem zabiera nas do raju i rzeczywiście, kiedy zrobicie głośniej, słuchajcie się, można poczuć się tak jak na rajskiej plaży. Lost Frequencies i jego Paraiso po raz pierwszy. And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Kart Ekstra? Dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada, iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te kity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Kart Ekstra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: i Chris Lorenzo w soczystym Invisible. To ten beat, który czeka na debiut i wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Liczę na to, że po weekendzie już będzie dla nich wolne miejsce w zestawieniu. Teraz też imprezowo i piątkowo. Pierwszą piątkę otwiera ekipa White'a. To coś. RMF Max.
1: RMF Max. 4. Numer 4. Piszę do ciebie, śpisz.

Ale to było dobre, niczym kepsik z frytkami w piątkowy wieczór po imprezie albo przed imprezą. Robin Schulz i Watermat, klubowe bity. Tak naprawdę to jest klubowy klasyk w nowej wersji. Take it slow. Takiego bitu nie zabraknie dzisiaj piątkowo-weekendowo w RMF Max, a ja czekam na ich debiut w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Tobi Romeo też leci z nami tanecznie. Leci wysoko. Fly high. RMF Max 3. Numer

0: Baty tańczą, Dub Dogs, powrót na miejsce pierwsze listy Hot Bands, potańczymy na pewno. Zostańcie z RMF Max, za chwilę piątkowe bity, sprawdzamy nowości i teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max, Włocławek. Atrakcje na weekend. Sobotni poranek w Mazurach Leśnych zaczyna się z przytupem i to przez przeszkody. O 10:00 ruszają towarzyskie i regionalne zawody w skokach, a główną nagrodą jest Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Dwie godzinki później, w samo południe w Chodczu startuje muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim będą motoparady, koncerty, konkursy. Niedziela też nie daje się nudzie. W Choceniu dożynki na pełnym wypasie, na scenie NA Classic i w pół do bluesa. Taneczne szaleństwo gwarantowane, a jak ktoś zgubi buta w tańcu, niech szuka na parkiecie. Dla fanów eko od 10:00 biojarmark na Starym Rynku. Zdrowa żywność i lokalne kulinarne cuda. A dla głodnych wiedzy festyn archeologiczny w Wietrzychowicach. Świętują 20-lecie parku kulturowego, więc będzie zwiedzanie z przewodnikiem, stanowiska naukowe i rekonstrukcję życia z czasów, gdy jedyną aplikacją była maczuga.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
14: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Nicki Minaj jest coraz bardziej aktywna politycznie, wspiera Donalda Trumpa, może kto wie, kiedyś zgłosi własną kandydaturę na najwyższy fotel w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Nicki Minaj, Justin Bieber, weekendowo w RMF Max, Beauty and Beat, Przemek Grybowski, witajcie po 21 i od razu czuć, że jest weekend, bo za chwilę wróci do nas David Guetta i Sia w Titanium, ale teraz nasza kolejna taneczna nowość, którą polecam wam piątkowo, wraca DJ Griffin i Bunt w numerze World Away.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.